0: Time to wake up.
1: W czwartek od północy przemówi do was siedem języków Boga. Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.

Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Warto w pierwszej kolejności zamienić plastikowe naczynia na szklane, deski do krojenia na drewniane, a patelnie teflonowe na te ze stali nierdzewnej.
1: Powinniśmy starać się wybierać takie preparaty, które mają tylko detergenty powierzchniowo czynne. To też jest taki, myślę, punkt wyjścia, żebyśmy zwracali uwagę na wszelkiej maści kosmetyki, które kupujemy. Wbrew pozorom, jak ktoś korzysta ze zmywarki, to te nabłyszczacze, które tam są, też zawierają całkiem sporo polimerów. Także niestety te plastiki i tworzywa są po prostu wszędzie.
0: Mówił w studenckim patrolu doktor habilitowany nauk medycznych Łukasz Łapaj z ortopedyczno-rehabilitacyjnego szpitala klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Całej rozmowy możecie posłuchać na naszym Spotify.
2: O sporcie na 98,6.
0: W niedzielę startuje Enea Poznań Open, czyli międzynarodowy turniej tenisowy ATP Challenger. Do 20 czerwca zawodnicy i zawodniczki będą się mierzyć w rozgrywkach, które zostaną rozlosowane jutro. Choć do tej pory żaden mistrz turnieju nie obronił tytułu, według dyrektora turnieju Krzysztofa Jordana lista zawodników może przynieść wiele emocji.
3: Z graczy tego najwyższego poziomu to mamy Argentyńczyk Diaza, Czecha Kolara, który już tam był w pierwszej setce i dobrze grał. Jan Choński, bardzo dobre nazwisko, bardzo dobry gracz, korzenie polskie, Anglik, 30-letni, ale cały czas w czołówce.
0: Dla tych jednak, którzy lubią spędzać czas również poza trybuną, przygotowano także wydarzenia towarzyszące, na przykład turniejowe kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej w sporcie, a nawet koncert pianistki Tian Yao Liu i Filharmonii Poznańskiej. Pierwsze starcie na Olimpii w niedzielę o 11:00, a w tym serwisie to wszystko. I na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Nasza kura nie gra w tenisa, nasza kura natomiast doskonale gra na nerwach.

Parchowicza Piotra Szymaniaka. To ma być koniec plagi niesłusznych tymczasowych aresztowań. Organizacje przedsiębiorców proponują rządowi projekt ustawy, która ogranicza prawne podstawy takiego procederu, ponieważ zdaniem nie tylko przedsiębiorców, ale też Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nadużywanie tymczasowych aresztowań, zwłaszcza wobec przedsiębiorców, no to jest problem, który jest wytykany no właśnie przez europejskie organy. U jego podstaw leży nie tylko nastawienie sędziów, prokuratorów, ale też wady samych przepisów, bo dość powiedzieć, że w tym momencie już co dziesiąty osadzony w Polsce to nie osoba, która ma wyrok, a właśnie aresztant. Dlatego organizacje przedsiębiorców wspólnie przedłożyły rządowi projekt zmian w procedurze karnej ograniczający swobodę umieszczania w areszcie podejrzanych o przestępstwo. To jest temat, który na stronie pierwszej, oprócz tego na stronie drugiej komentarz i rozwinięcie na stronie 11. Oprócz tego temat niby na weekend, bo o turystyce, ale o takiej turystyce, której byśmy nie chcieli, bo o tym, gdzie Polacy się leczą, jeśli nie w Polsce, za granicą, mianowicie najchętniej leczymy się w Czechach. Drodzy słuchacze, Polacy coraz częściej korzystają z leczenia na takie wyjazdy na NFZ, bo to też jest ważne, że to nie są, nie chodzi o takie prywatne wizyty, że uciekamy, bo w Polsce się nie da, tylko Narodowy Fundusz Zdrowia nam to finansuje. Prym wiodą wyjazdy do Czech na usuwanie zaćmy i leczenie stomatologiczne. Takie przypadki, no to jak sobie to policzymy, to rzeczywiście ich liczba rośnie. Liczba takich świadczeń w 2024 roku to było 8600, no już pomijając te grosze, w 2025 prawie 9000, no i właśnie najwięcej takich pacjentów korzysta z usuwania zaćmy czy opieki stomatologicznej. Komentarz do tego tematu też na stronie drugiej, oprócz tego na stronie trzeciej jego rozwinięcie. To jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, natomiast jeśli chodzi o magazyn na weekend Dziennika Gazety Prawnej, bo to kolejny tytuł, do którego zaglądamy, tutaj trzy propozycje ze strony pierwszej, cztery właściwie, bo jeszcze mamy nagłówek ogromną grafikę zatytułowaną Mniej ludzka wojna, to na stronie trzeciej. Na stronie ósmej natomiast o Wiktorze Babaryce, czy wypowiedź jego wywiad z nim. To oczywiście białoruski opozycjonista, który mówi: nie brałem pieniędzy z Rosji. Łukaszenka zachował władzę dzięki Moskwie, co czyni z niego dłużnika, spłacał dług współudziałem w agresji na Ukrainę. Tak mówił Wiktor Babaryka na stronie 8 Dziennika Gazety Prawnej. Na stronie 14 Gospodarka, Local Content. Czy repolonizacja gospodarki może skutkować promowaniem firm mniej efektywnych, ale lepiej wpisujących się w urzędowy sznyt? Nad tym zastanawia się Sebastian Stodolak. Z kolei na stronie 16 Bankowość i sprzątanie po Czarneckim, bo resztkowe aktywa zarządzane obecnie przez syndyków banków Leszka Czarneckiego nie są jedyną problematyczną pozostałością po jego imperium. O tym pisze Tomasz Jóźwik. To magazyn na weekend Dziennika Gazety Prawnej. Ja zaglądam jeszcze szybko do prasy lokalnej. Głos Wielkopolski też oczywiście ma fragment mundialowy. Ja powiedziałem podobno studio olimpijskie wcześniej. Nie, to też jest wielka impreza, ale akurat nie ta. Mundial, terminarz, rekordy, ciekawostki. To wszystko w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim. Oprócz tego o Łazarzu, bo święto Łazarza teraz trwa. I przy okazji cykl Nasze Osiedle dla Głosu Wielkopolskiego też o temat Łazarza zahacza. Ta strona 10, 11 i 12. No zobaczymy, możemy poczytać o tym, jaki fenomen ma właśnie Łazarz. Na koniec jeszcze szybko tygodnik Poznań, czyli lokalne wydanie Gazety Wyborczej. Tam na jedynce temat jeden, bardzo rozbudowany, Piotra Żytnickiego. Ksiądz znaje, co działo się na plebanii. To proces proboszcza z Rzekowa. No proces wynikający z tego, że jeden ksiądz nie żyje, a drugi proboszcza obciąża. Pracował z nim, mieszkał na tej samej plebanii. No i teraz w sądzie znaje, co działo się z zamkniętymi drzwiami poza drukiem parafian. No generalnie jeden tylko fragment zacytuję, ksiądz z wypowiedzi księdza Macieja, tegoż wikariusza. Gdy dowiedziałem się, co zrobił Robert, zadzwoniłem do biskupa i błagałem go, żeby nie dawał już do Rzekowa nowego wikariusza, bo i tego proboszcz zamęczy. No generalnie w realiach kościoła katolickiego wystąpienie jednego księdza przeciwko drugiemu należy do rzadkości. O co tam chodziło? No to o tym właśnie na stronie pierwszej tygodnika Poznań. 13 minut po godzinie 7, no to skoro jeszcze trzeba ten piątek przetrwać, no to chyba najwyższy czas pójść i sobie jakąś kawę zrobić, albo coś z tym stylu.

No i tak to nam poszumiało. To Mars, czyli nasza nowość muzyczna. My póki co już nie o nowościach, a o koncertach, bo oczywiście aferanka by nie było, gdyby nie kącik z nagrodami. Nagrodami w naszym konkursie, w którym...

0: przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu

0: że już w 9 minucie Julian Quiñones zadał kłam tej taktyce, no to, to później troszkę tak nie wiedzieli, co się dzieje.
1: No tak, tak mam wrażenie, że pierwsze minuty, czy pierwsza połowa to były jeszcze jakieś próby rozgrywania od tyłu, nieumiejętne, ale były, ale druga to już było po prostu pełna orka i fizyczne, tak, brutalne powstrzymywanie Meksykanów. Nie było to fajne, jeśli chodzi o święta futbolu. No,
0: absolutnie nie było to fajne pod względem takiego bezstronnego kibica, który chciał obejrzeć dobre show, dobry mecz. No i tak naprawdę druga połowa rozpoczęła się od, można powiedzieć, ciosu nokautującego, ponieważ czerwona kartka w 49 minucie w wykonaniu Yaya Seidhou, to jest obrońca RPA, który gonił atakującego reprezentanta Meksyku, który wyszedł na w sytuacji sam na sam, no i musiał go po prostu wyciąć równo z trawą, no to wiązało się z rzutem wolnym w okolicach szesnastki i bezpośrednią czerwoną kartką, ale to nie była jedyna czerwona kartka, ponieważ czerwieni posypało się w tym meczu całkiem sporo. Później swoją przewagę Meksyk zaakcentował jeszcze bramką na 2-0 w wykonaniu Raula Jimeneza w 67 minucie. No i widać było, że od tego momentu RPA przestało grać w piłkę nożną, a zaczęło grać, nie wiem, boks, wrestling, MMA. Ciężko mi powiedzieć, ale z piłką nożną nie miało to wiele wspólnego. Przez to w 84 minucie za naprawdę z bokserskiego punktu widzenia przepiękny cios, ale z piłkarskiego bardzo bandyckie zachowanie. Za to zachowanie wyleciał Temba Cwein z RPA, no i było już 9-11, ale tak się nie skończyło, ponieważ w doliczonym czasie gry RPA jeszcze wyszło z kontrą takiej ostatniej szansy, ostatniej nadziei, no i Cesar Montes z kolei wyciął piłkarza z południa Afryki, no i taka moja ostatnia, ostatnie przemyślenie w tym meczu było, ale tam się miejsca zrobiło na boisku, jak nagle nie biega 22 chłopa, tylko 19.
1: No właśnie, 2-0 to wynik w golach meczu Meksyku z Republiką Południowej Afryki, 1-2 w czerwonych kartkach. To spotkanie wieczorne, no i teraz to trudniejsze do oglądania dla europejskiego kibica. 4 nad ranem, wtedy Korea Południowa i Czechy wyszły na boisko.
0: Bardzo trudne spotkanie do oglądania dla europejskiego kibica z powodu godziny i jeszcze trudniejsze z powodu przebiegu pierwszej połowy, w której nie działo się absolutnie nic. Dwie próby Hyun-Min-Sona, jedna z dystansu, jedna próba Kang In-Lee też z dystansu, ale one nijak się miały do jakiegokolwiek realnego zagrożenia bramki strzeżonej przez Kowarza. No i widać było, że Korea jest lepsza piłkarsko, ale Czechy są bardzo zdyscyplinowane taktycznie. To nie zmieniło się w drugiej połowie, ale zmienił się wynik, ponieważ w 59 minucie bardzo dobre, nawet nie dośrodkowanie, co wznowienie z autu, takie w stylu Islandia 2016, jeżeli ktoś pamięta to Euro, tak wrzut od razu idealnie z linii bocznej aż w pole karne Władysława Coufala, wykorzystał Ladislav Krejci, no i to Czesi wyszli na prowadzenie, ale po 8 minutach Koreańczycy wyrównali bardzo ładnym, szybkim antakiem i sfinalizowaniem akcji Hwan In Bioma. Później Czesi znów próbowali stałych fragmentów gry. Bramkę zdobył Tomasz Souček w 77 minucie, ale radość nie trwała długo, ponieważ jak wiemy, półautomatyczny spalony jest tutaj na tych mistrzostwach i od razu poinformował arbitrów o tym, że Czech palił tą sytuację. No i Czesi przenieśli się z nieba do piekła, ponieważ dosłownie dwie akcje później w 80 minucie Oh Hyun-gyu strzelił gola na 2-1 po bardzo ładnej wrzutce z takiej sytuacyjnej piłki z samego narożnika, z samej linii końcowej tak naprawdę, która była w wykonaniu strzelca pierwszej bramki, więc gol i asysta, naprawdę dobre rozpoczęcie piłkarza Korei.
1: No, czyli grupę A mamy już za sobą, jeśli chodzi o inaugurację. Dziś w nocy także dwa mecze. Kanada, Bośnia i Hercegowina to spotkanie pierwsze, USA i Paragwaj to spotkanie drugie. Jakie są twoje przewidywania na te mecze?
0: Przewidywania na pewno godzinowe są takie, że Kanada i Bośnia będzie prostsze do oglądania, bo to o 21. Kanadyjczycy jako gospodarze na pewno mają coś do pokazania, coś do udowodnienia, ale Bośnia, moim zdaniem i zdaniem wielu osób, może być czarnym koniem tego turnieju, więc nie zdziwię się, jak 200-letni Edin Dzeko poprowadzi tą reprezentację albo do triumfu, albo do co najmniej zadowalającego wyniku.
1: Zwłaszcza jeśli masz Katar w grupie, to też ułatwia wyjście z trzeciego miejsca.
0: Dokładnie,
1: potencjalnie.
0: Nawet
1: jeśli
0: ułatwia zrobienie dobrego bilansu.
1: Dokładnie tak. To pierwsze spotkanie, a co jeśli mówisz o drugim?
0: Drugie spotkanie rozgrywane o 3 w nocy naszego czasu, czyli USA z Paragwajem. No tutaj też mam wrażenie, że gospodarze mają sporo do udowodnienia, ale Paragwaju absolutnie nie można deprecjonować, ponieważ bardzo dobre nazwiska. Paragwajska piłka poczyniła mocny postęp. Cytując klasyka, chociażby Almiron może poprowadzić tą kadrę albo do zwycięstwa, albo do remisu. Ja bym mimo wszystko obstawiał remis ze wskazaniem na Paragwaj.
1: No to jutro cię z tego rozliczymy. Jutro i w ogóle w weekendy Studium Mundialowe o godzinie 9.50. Dzisiaj z kolei o 7.50 był z nami Szymon Kamuda z redakcji sportowej Radia Afera. Dzięki wielkie.
0: Dzięki wielkie, miłego dnia.

0: nauk politycznych i dziennikarstwa UAM. Nazwa interdyscyplinarnego wydarzenia nawiązuje nieprzypadkowo do czasownika splatać.
1: I cała idea tego festiwalu polega na tym, że splatamy różne osoby, różne rodzaje sztuki i różne organizacje, które inaczej by się nie splotły.
0: Mówi Natalia Kusiak, odpowiedzialna za marketing festiwalu. A co w programie?
1: Na uczestników festiwalu splot czekają warsztaty, pokazy filmowe, będą warsztaty oświetleniowe, warsztaty z improwizacji aktorskiej, warsztaty taneczne, będzie sitodruk, będzie konkurs jednego wiersza, wystawa fotograficzna, przed festiwalem organizowany jest jeszcze fotospacer.
0: Choć wydarzenie organizowane jest przez studentów i studentki UAM, organizatorzy zapraszają również osoby spoza akademickiego kręgu. I tą informacją kończę ten serwis. Na kolejny zapraszam przed godziną 9.
2: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Kura jest w stanie obejrzeć wszystkie mecze. Nie mam pojęcia, czy coś z nich rozumie, ale na pewno zna się na zegarku.

12 dniu czerwca, czyli w piątek, Święto Służby Ochrony Państwa, Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci, Dzień Stylisty Paznokci i Międzynarodowy Dzień Falafela. Takie święta dzisiaj obchodzimy, a także imieniny Mieczysławy, Onufrego, Antoniego, Jana, Antoniny, Janiny, Władysława, Czesława, Kacpra czy Leona. Wszystkiego najlepszego życzymy wszystkim wymienionym. Podpisujemy się, może jakiegoś falafela zamiast tortu, coś w tym stylu.

Na Grunwaldzkiej tramwaje podobno łapią opóźnienia, zwłaszcza te jadące od centrum w stronę Junikowa i Budzińskiej. To informacja od słuchacza Adama. 618750213 albo aferne.

0: w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze, piątek wieczorem.
1: Normalnie o tej porze.
2: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
1: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Będzie się na Placu Kolegiackim o 21.45.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

0: związanych z jego ulicami przyciąga uwagę nie tylko lokalsów, ale może nawet przede wszystkim turystów z całego świata. Biała magia w stolicy Piemontu to zjawisko głęboko zakorzenione w lokalnych tradycjach i praktykach uzdrowicieli. W przeszłości bardzo dużo osób zwracało się do lokalnych znachorów czy zielarzy, którzy wykorzystywali zioła i naturalne składniki do leczenia różnych dolegliwości. Opierano się tutaj na zaufaniu do sił natury i jej dobroczynnych właściwości. Według legendy Turyn jest jednym z punktów Białego Trójkąta Magicznego. Został zbudowany w miejscu, gdzie zbiegają się rzeki Pad, który symbolizuje słońce, i rzeki Dora, symbolizującej księżyc, co powoduje kumulację pozytywnej energii. W ten sposób razem z Pragą i Lyonem tworzą Trójkąt Białej Magii. Jednym z najważniejszych miejsc Białej Magii w Turynie to Kościół Wielkiej Matki położony u podnóża wzgórza. Umieszczone przy wejściu posągi wiary i religii wskazują miejsce, w którym zakopany jest Święty Graal, kielich, z którego Jezus pił podczas ostatniej wieczerzy. Kolejnym symbolem magicznego Turynu to Molle Antonelliana, dawna synagoga, a dziś budynek użytku publicznego. Według ezoterycznych ekspertów symbolicznym pomnikiem Turynu byłaby ogromna antena ze szczytu budynku sięgająca ku niebu, którą widać z każdego miejsca w Turynie, a nawet pobliskich Alp. Ma promieniować na miasto pozytywną energią pobieraną z podziemi. Jeśli jesteście zainteresowani rytuałami magicznymi, koniecznie musicie zajrzeć do zamku w Rivoli, dawnej siedziby książąt, a dziś muzeum, które kryje wiele tajemnic. Uważane jest za miejsce mocy, gdzie odbywały się ceremonie związane z białą magią. W kontraście do dobrych mocy, Turyn ma swoją ciemną stronę. Razem z Londynem i San Francisco ma tworzyć trójkąt czarnej magii. W historii Turynu czarna magia miała swoje korzenie w praktykach okultystycznych i tajemniczych rytuałach, które często wywoływały strach wśród mieszkańców. W średniowieczu i renesansie, w czasach, gdy ciemne moce były postrzegane jako realne zagrożenie, wielu ludzi zostało oskarżonych o uprawianie czarnej magii. Procesy czarownic, które miały miejsce nie tylko w Turynie, ale w całej Europie, były często wynikiem panicznych reakcji na zjawiska, które ludzie uważali za nadprzyrodzone. Piazza Statuto to z kolei pierwsze miejsce, o jakim myślimy w przypadku czarno-magicznego Turynu. Wydaje się, że starożytni Rzymianie umieścili w tej części miasta nekropolię i valis occisorum, czyli szubienicę, gdzie dokonywano egzekucji przestępców. W centrum placu zlokalizowany jest centralny węzeł kanalizacyjny, który w starożytności był nazywany kloakę lub po prostu ustami piekieł. To, co nas interesuje na tym placu, to fontanna tunelu Frejus. To pomnik stworzony jako hołd złożony górnikom, którzy polegli podczas robót tunelowych. Dla oświeconych skrzydlaty geniusz przedstawiony na górze jest uosobieniem Lucyfera, który przewodzi siłą ciemności, spoglądając wyzywająco na dobroczynne siły, czyli wschód, symbol światła i narodzin. Co więcej, na jego głowie umieszczono wcześniej pięcioramienną gwiazdę, którą później usunięto. Być może trzecie oko. Wreszcie, na placu znajduje się również obelisk geodezyjny, który wskazuje przejście 45 równoleżnika, który dla znawców magii wskazuje centrum złych mocy. Moce Turynu od zawsze przyciągały znakomitości w dziedzinie okultyzmu. Mieli tu przebywać Alessandro di Cagliostro, wolnomularz, założyciel zakonu masonerii egipskiej, czy Nostradamus, jeden z najsłynniejszych badaczy wiedzy tajemnej, doradca królowej Francji Katarzyny Medycejskiej. Do Turynu miał go ściągnąć w 1556 roku na dwór sabaucki książę Emanuele Filiberto, aby leczyć bezpłodność jego żony, księżnej Margherity de Valois. W latach 1760-69 alchemik, którego my bardziej kojarzymy z jego osiągnięć w romansach, Giacomo Casanova, przechadzał się po Turynie i w swoich pamiętnikach zapisał: wśród miast Włoch Turyn jest tym, w którym uciechy mają wszystkie uroki, jakich pragnie miłość, ale tutejsza policja jest bardziej irytująca niż gdzie indziej. Mówi się, że wśród wielu kobiet, które spotkał, były też słynne wiedźmy z Rivary, które wyjawiły mu skład niektórych eliksirów miłosnych. Turyn to miasto, w którym biała i czarna magia wciąż są obecne w kulturze i świadomości mieszkańców. Przez wieki przyciągało ono zarówno tych, którzy pragnęli być ozdrowieni, jak i tych, którzy szukali władzy nad siłami natury. Historia Turynu, naznaczona zarówno mistycyzmem, jak i strachem, jest świadectwem tego, jak różnorodne mogą być ludzkie pragnienia i obawy. W końcu magia, czy to biała, czy czarna, jest odzwierciedleniem ludzkiej natury. Pragnienie odkrywania tajemnic życia, a także zrozumienia tego, co nas otacza. W Turynie każdy znajdzie coś dla siebie. A magia tego miejsca sprawia, że staje się ono niepowtarzalnym punktem na mapie włoskiej ezoteryki.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Autopromocja.
3: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays, controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed
2: to raise a smile, to listen to what I say and to

0: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
1: 21 wiek, panika i afery.
2: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
2: Reklama. Aferanek.

bilet na koncert. Nioko i Nowika to w najbliższy czwartek pod Minogą. Wejściówka podwójna na kogoś z was czeka. Jeśli chcecie posłuchać tego zestawu, elektronika, dark jazz, psychodeliczny rock, świat mitologii słowiańskiej, cyberpunk, to wszystko tam będzie. Jeśli tylko, znaczy inaczej, będzie na pewno, ale wy tam możecie być z osobą towarzyszącą, jeśli tylko się do nas odezwiecie. Pytam was dzisiaj w konkursie, z czym falafel, bo Międzynarodowy Dzień Falafela mamy. Grzesiu, mój realizator, stwierdził, że falafel to tylko i wyłącznie na ostrym i to bardzo tak definitywnie. Ja nie mam tak już teraz woli i chęci, żeby z tym dyskutować, bo to było zbyt stanowcze stwierdzenie, ale wy może macie inne zdanie. 7148, pod ten numer możecie pisać hasło afero, oprócz tego swoje imię i nazwisko i odpowiedź na to pytanie, z czym falafel.

0: czerwca Łazarz pamięta. To jednak nie koniec atrakcji, bo dni Łazarza trwają od minionej środy do najbliższego poniedziałku. W programie znajdziemy wiele koncertów, pokazów filmowych, turniej piłki nożnej czy bieg łazarski, który odbędzie się w Parku Kasprowicza dziś o 17. Pełen przegląd atrakcji znajdziecie na stronie poznań.pl oraz łazarz.pl. I na ten moment w serwisie to wszystko. Na ostatni zapraszam o 9.57.
1: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
2: A największą atrakcją każdego aferanka w Radiu Afera jest rzecz jasna nasza kura 9.

12 dniu czerwca, czyli w piątek, drugi piątek tegoż miesiąca. Do wakacji chyba jakieś 2 tygodnie zostały jeszcze uczniom, chyba że już po maturze jesteście, to wtedy nie. No właśnie, święta dzisiaj mamy 4, takie mogę wymienić jak Międzynarodowy Dzień Falafela, który podobno według mojego realizatora tylko na ostro jest dobry, Dzień Stylisty Paznokci, a także Święto Służby Ochrony Państwa i Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci. Taki zestaw świąteczny, oprócz tego zestaw imieninowy, wybitnie długi, ja przeczytam sobie...

jest jakąś opcją na weekend, zwłaszcza, że trochę ma popadać. No, ale też nie przesadzajmy, bo całkiem sporo w Poznaniu będzie się działo. Część propozycji już wam Zuza Pobłocka przed chwilą przedstawiła w serwisie informacyjnym, ale no nie wszystkie. Oprócz Dni Łazarza wspomnianych, gdzie dzisiaj koncerty, jutro koncerty, ale też pokazy filmowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To się będzie działo do poniedziałku. Oprócz turnieju Plaża Wolności, który nad Rusałką, tam siatkówka plażowa, no to dzieje się też cała masa innych rzeczy. Jeśli chodzi o koncerty, to na przykład koncerty muzyki etnicznej, folkowej, festiwal Etna Port On już trwa także od wczoraj do niedzieli. Poznań będzie taką stolicą muzyki świata. 19 już edycja. Tegoroczny program łączy muzyczne inspiracje z Karpat, Bałkanów i Półwyspu Iberyjskiego z dźwiękami Kaukazu, Anatolii, Afryki Południowej, Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej. Cały świat chyba wymieniłem, bo nie wiem co jeszcze. No pewnie coś by się jeszcze znalazło, ale mam wrażenie, że spory kawał świata. Nawet pewnie większy niż gra na mundialu. O właśnie, mundial też jest opcją, żeby pooglądać, ale to bardziej po nocach. Ja tutaj wam proponuję rzeczy, które w ciągu dnia można porobić. Oprócz tego, z rzeczy koncertowych, no to już też wspominany dzisiaj podczas tej audycji Dawid Podsiadło będzie grał na stadionie, no ale to myślę, że jak ktoś się wcześniej tym nie zainteresował, to co najwyżej teraz może go zainteresować fakt, że jakieś tam utrudnienia w ruchu jutro mogą być na Grunwaldzie w związku z tą imprezą. Wzmocniona też będzie komunikacja publiczna. Oprócz tego z takich propozycji innych, no to jeśli chcecie sami pouprawiać jakiś sport, to jutro otwiera się pływalnia letnia w Parku Kasprowicza. Jutro w samo południe, tak po kowbojsku trochę, ale chyba nikt nie będzie robił żadnych pojedynków strzeleckich ani czego takiego. Po prostu będzie można wskoczyć do basenu. A zainteresowanie zawsze było spore, bo w rekordowych sezonach było to nawet 60 tysięcy odwiedzin w ciągu wakacji. Do niedzieli 25 czerwca basen będzie działał w godzinach od 12 do 20. Później będzie czynny od 9. Uruchomione też zostaną godziny dla pływaków, tak zwane, czyli poranki, podczas których będzie możliwe skorzystanie wyłącznie z 50-metrowego basenu tego tak zwanego olimpijskiego. To jeśli chodzi o taką propozycję sportu, który sami możecie pouprawiać. Jeśli chcecie natomiast popatrzeć na to, co robią inni, no to tak, wspomniana Plaża Wolności już przeze mnie i przez Zuzę była. To oczywiście nad Rusałką turniej siatkówki plażowej. No ale też na przykład może turniej dawnych europejskich sztuk walki. To jeśli słuchacie awaranków uważnie, to też ten temat się na jednej z audycji przewinął. Turniej Blackhorns Cup, on się rozpoczyna właściwie powoli już teraz, ale generalnie w weekend te najważniejsze rzeczy w centrum Oaza w Górniku. Generalnie porywalizują ludzie, którzy uprawiają taką szermierkę tylko średniowieczną bronią. Mieczami, rapierami, innymi takimi zabawkami. Oczywiście też z zachowaniem całego ceremoniału z epoki. To jutro i pojutrze w Górniku, to też zabawa pod patronatem Radia Afera, także my szczególnie polecamy akurat to wydarzenie. Ponadto turniej tenisowy się rozpoczyna w Poznaniu. Poznań Open od niedzieli. W niedzielę pierwsze mecze eliminacyjne. Preeliminacje już były, także już jakiś, jeśli byliście w zeszły weekend, czy w niedzielę, czy w poniedziałek, no to jakieś elementy być może już tego tenisa załapaliście. Jeśli nie, no to od niedzieli będzie można. Zwłaszcza, że pierwsze dni, te pierwsze rundy, tam wstęp będzie całkowicie wolny. No po prostu można przyjść i popatrzeć, jak tenisiści i to tacy z, no może nie najściślejszej, ale całkiem szerokiej światowej czołówki w Poznaniu rywalizują. Cała masa rzeczy do robienia. No ja nie wiem, jak my to wszystko zmieścimy, moi drodzy, w 2,5 dnia weekendu. Będzie to skomplikowane. A jeszcze na przykład, nie wiem, aferzastej można.

0: That's Quarter Wolf. And as we take our furry friends into rehab on today's English Breakfast, I'd like to thank you all for listening. You've been delightful. English Breakfast. Don't forget to join me again on Monday for more of the same. And in the meantime, head down, chin up, eyes forward. But most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja. Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: W poniedziałki i piątki od 18.
3: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
4: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
5: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
6: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
7: Herezji, szyderstwa i braku układu.
8: Najcięższa audycja w eterze.
1: Autopromocja.

0: Mythological Beauty na 3 minuty przed końcem Aferanka i przed godziną 10 nam wybrzmiewają. Czy w serwisie informacyjnym będą mity, czy tylko fakty?
1: Mity, czy tylko fakty?

A konkretnie to w ten Friday, to piątek, 12 dzień czerwca, Święto Służby Ochrony Państwa, Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci, Dzień Stylisty Paznokci i Międzynarodowy Dzień Falafela, o którego w naszym konkursie dzisiaj pytaliśmy. No i za chwilę się do zwycięzcy odezwiemy. Imieniny Mieczysława i Onuf, Mieczysławy i Onufrego, chociaż Mieczysław w formie męskiej też ma dzisiaj imieniny, no ale Mieczysława tutaj na froncie jest wymieniona. W każdym razie każdemu, kto dzisiaj imieniny obchodzi, wszystkiego najlepszego życzymy. Życzymy i się już żegnamy. Żegna się Zuzanna Pobocka-Bulczak, odpowiedzialna za serwisy, odpowiedzialny za realizację Grzegorz Nowacki, też się żegna, no chyba, że zostaje realizować, ale tak mikser nie, mówi, że nie, że już ma spanko. No to w takim razie miłych snów, Grzesiu, życzymy. Ja się nazywam Michał Rogoziński, byłem z wami i towarzyszyłem wam dzisiaj przy tym piątkowym poranku. Na koniec oczywiście kalendarium muzyczne, a tu rok 2001. I premiera albumu Blink

0: Pasjonuje premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16:00.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
1: Reklama Alter Mixer.

0: podobało.
1: Będzie trzeba ocenić, czy rzeczywiście jest to takie zupełnie bez gustu.
0: Tak, także ocenimy to wspólnie już za chwilę. Co ciekawe, The Bell of Shame jest utworem nagranym z filadelfijskim duetem hip-hopowym Shrap Knell. I teraz już na

filmowy wieczór na wolnym. Kopnęłabym cię, gdybym mogła, od A24. To emocjonalna historia Lindy. Pewnego dnia jej córka zapada na tajemniczą chorobę, a mąż znika w interesach. Jej życie się rozpada i zamienia w bieg z przeszkodami. To opowieść o gniewie, rozpaczy, determinacji i szaleństwie. Ten roller coaster odbędzie się na Placu Kolegiackim o 21:45.

0: prostu przed nami udowodniło, że intelektualnie jest to dość płodny okres.
1: I to całkiem dawno temu już, prawda?
0: I to całkiem dawno temu, bo mamy na przykład takie bariery jak Gina Baptista Daniego, narodowego lekarza francuskiego, który był nadwornym medykiem Ludwika XIV i w 1667 roku przeprowadził pierwszą w historii transfuzję krwi. Uwaga, nie ma informacji, czy udaną.
1: Ale to jest i tak kosmos. XVII wiek?
0: XVII. Na dworze królewskim? Ile osób umarło w trakcie tej operacji, bo zakładam, że więcej niż jedna.
1: Musimy to doczytać, może wrócimy do was z tą informacją.
0: Ale tak, jest to naprawdę niesamowicie wcześnie.
1: No, bardzo wcześnie. Aż w życiu bym nie powiedziała. Byłabym zdziwiona, jakby to był w ogóle XIX wiek, a co dopiero...
0: No to prawda w sumie.
1: XVII. Co jeszcze
0: jest
1: masz dla nas?
0: Bardzo możliwe... Dobra, nieważne. Ale możliwe, że z... Albo nie będziemy się chwalić, to czytamy i dowiemy się, jak pierwszą transfuzję przeprowadzono. Natomiast z innych ciekawych rzeczy mam dla was jeszcze rok 1817, w którym Niemiec Karl Drais odbył pierwszą jazdę na skonstruowanym przez siebie drewnianym rowerze. I ten drewniany rower był absolutnie uroczy. To było koło deska i coś na kształt kierownicy, ale kierownica była na środku deski zamiast na jej końcu.
1: Ojej.
0: I nie było pedałów,
1: to
0: ale
1: było
0: jeździło.
1: Mało miejsca. To jak taki dla dzieciaczków, co się odpychają nóżkami.
0: Trochę tak, no. Znaczy nie, po prostu koła były bardzo szeroko rozstawione. Ale tak, to był taki rower jak dla dzieciaczków.
1: Ale słodko. No idealnie się złożyło z datami, bo był XVII wiek, teraz początek XIX, a ja biorę was na koniec XIX wieku, bo w 1898 roku Filipiny uzyskały niepodległość od Hiszpanii, to już dość dawno temu. Rok później, w 1899, przedsiębiorstwo Renault zaprezentowało w Paryżu swój pierwszy pojazd, czyli typ A.
0: No to tak w sumie a propos...

opiekuje, wśród też kobiet, które pojawiają się w jego życiu. Myślę, że nie lada gratka dla wszystkich fanów kina włoskiego i Felliniego, dlatego możecie wszystko znaleźć na stronie kinopałacowe.pl, a teraz już dla was nasza nowość.

0: wszczął w tej sprawie postępowanie, a potencjalna kara może wynieść ponad 50 tysięcy złotych. Przedstawiciele mistrza Polski nie zgadzają się z zarzutami urzędników.
1: My nie informujemy o przedsięwzięciu komercyjnym, nie informujemy o przedmiocie sprzedaży, nie ma to znamion komercyjnych, nie jest to informacja o przedsięwzięciu, jest to informacja o charakterze historycznym, przywołująca po prostu wydarzenie 10. Mistrzostwo Polski i dlatego stoimy na stanowisku, że te zgłoszenia, te zgody nie były konieczne.
0: Co ciekawe, pod publikacją prezentującą baner w mediach społecznościowych gratulacje złożył zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek. Klub prawdopodobnie poczyni stosowne kroki prawne w przypadku nałożenia kary przez magistrat. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejne zapraszam za niecałą godzinę.
2: Radio Afera 98,6 MHz.
3: Mamy już godzinę 16, a to oznacza tylko jedno.
2: Studencki patrol na 98,6.
3: Za konsoletą znajduje się Jakub Jamrus oraz Paweł Zjeżdżałka, a za mikrofonem Piotr Osmański. Witam w tej pierwszej godzinie Studenckiego Patrolu. Już za 10 minut porozmawiamy z Tomaszem Kałużą, profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na temat infrastruktury, suszy i wody. Natomiast o 16.30 zapraszamy na audycję Cyberfala i w drugiej godzinie o 17.30 audycja Jetcast. Ruszamy z konkursem już teraz, dwie godziny startuje i zapraszamy do słuchania.

0: czerwca o godzinie, nie wiem jakiej, ze względu na to, że Facebook, na którym znajduje się wydarzenie, został zlikwidowany. Jutro odbędzie się to wydarzenie. Jak będzie można, to powiem kiedy, ale żeby wziąć udział w konkursie, mamy dla was podwójną wejściówkę właśnie na to Silent Disco i mamy dla was na nią podwójną wejściówkę, więc można pójść na to ze swoją drugą połówką. A żeby taką wejściówkę wygrać, należy wysłać SMS-a na 7148, dopisać słowo afera, podpisać się imieniem i nazwiskiem i odpowiedzieć na pytanie, które brzmi: jaką macie jakąś dobrą radę? Dobra, złota rada, napiszcie ją w SMS-ie i dlaczego przyświeca wam w waszym życiu ta rada, ponieważ jutro, właśnie w dniu odbywania się tego Silent Disco, będzie właśnie Dzień Dobrej Rady. Czekamy na wasze odpowiedzi do godziny 18. Więcej informacji o tym wydarzeniu w przyszłości, jak będzie więcej o nim informacji.
1: Autopromocja.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
4: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15:00.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: wielkich potoków, czy tych rzek, czy rowów, czy kanałów, które po prostu potrafią nam wyschnąć. I tutaj tej wody, albo ta woda gdzieś w postaci jakiejś tam kałuż nam po prostu tylko zostaje. No to już jest ten dzwonek taki alarmowy, że tej wody właśnie w krajobrazie nam już tutaj no, bardzo mocno brakuje.
1: A czy mógłbym zapytać, gdzie ta woda w zasadzie się udaje, kiedy nastaje ta susza? Ponieważ to rozumiem, że nie jest tak, że ta woda wyparowuje do kosmosu i znika z naszej planety. Ona gdzieś musi być.
0: Nie, to dokładnie. Można powiedzieć, że zasoby wodne to jest wielkość w takim globalnym ujęciu, to jest wielkość Konstanz. Ona, woda po prostu tylko krąży, tak? No i cały problem polega na tym, żeby ona pojawiła się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. I ten mamy ten i ten mały i ten duży obieg wody w postaci też no, to zasilanie naszych chmur poprzez proces ewapotranspiracji, w tym bierze udział i powierzchnia terenu, powierzchnia liści, roślin i potem ta woda może być w postaci chmur się przemieszcza. No i problem polega na tym, że ona no, tutaj za bardzo nie mamy mechanizmów sterowania tym procesem, a z drugiej strony te zasoby wód tutaj podziemnych, one też migrują. To są wody też, które można powiedzieć, no oczywiście ten proces jest bardzo powolny, ale one też się przemieszczają, płyną i kolejno też zasilają kolejne te poziomy wodonośne. My też te wody spracowywujemy poprzez nasze ujęcia, czy to w gospodarstwach, czy też ujęcia w naszych tutaj zakładach komunalnych, czyli po prostu my z tej wody korzystamy jako użytkownicy, jako mieszkańcy. Także tutaj można powiedzieć, że ta woda cały czas jest w pewnym obiegu, ona się przemieszcza. Te procesy albo są szybsze, albo wolniejsze, ale ta woda no, nigdy tak do końca nie stagnuje. Także o tym też trzeba tutaj pamiętać, że mamy do czynienia z pewnym procesem obiegu wody.
1: A czy ponieważ w Polsce, tak rozumiem, że te warunki tego, żeby ta woda pojawiła się w naszym miejscu, w naszym czasie, przestają sprzyjać, czy Polska jako państwo jest w jakiś sposób przygotowana do takiej sytuacji, do takiego scenariusza? Są jakieś bufory wodne?
0: No właśnie z tymi buforami tu jest gorsza sprawa, bo my tak naprawdę w naszych tutaj wszystkich tam zbiornikach, mówimy tutaj i o dużych, i o niewielkich, łącznie ze wszystkimi jeziorami, my mamy zatrzymanych tak w skali globalnej około 3,6 miliarda metrów sześciennych wody. Można to odnieść do wielkości całorocznego opadu, który tutaj wynosi tam, no, w zależności od tego, czy rok jest suchy, czy jest mokry, to też tam się zmieniamy. Te wielkości się zmieniają od powiedzmy tam 180 do 200. Natomiast odpływ roczny ze wszystkich naszych rzek to jest gdzieś tam znowu na poziomie około 60. I teraz jakbyśmy to odnosili, te 3,6 do tych 60, to mamy gdzieś tam wartość na poziomie tam tych 6-7% wielkości, którą możemy tak naprawdę sterować, która no, stanowi dla nas ten bufor. No, jak się wszyscy państwo na to myślecie, to jest mało. Nie? Także tutaj no, pomijając jeszcze w kwestię tam gospodarowania tą wodą na tych zbiornikach, to my tak naprawdę ten poziom takiego tej retencji mamy dosyć ograniczony. Stąd też te problemy właśnie. Jak przychodzi tak gorące lato, okresy bezopadowe, no to wtedy, że tak powiem, no oglądamy się, skąd tą wodę wziąć i dlaczego jej nie ma.
1: A miałby pan, profesor, jeszcze jakąś krótką radę dla naszych słuchaczy? W jaki sposób można się przygotować na ten scenariusz, tej suszy?
0: Czy my indywidualnie się możemy przygotować? No, powiem tak, trzeba mieć tą

0: że tak powiem, zatrzymywana, retencjonowana nawet poprzez systemy, że tak powiem, które będą umożliwiać jej infiltrację w głąb gruntu, żeby ona po prostu nie spływała do tych, że tak powiem, poprzez sieć kanalizacyjną, potem tutaj jest odprowadzana do walter w naszych warunkach, tylko żeby ta woda, można powiedzieć, wydłużyła swoją wędrówkę, no właśnie poprzez zasilanie tutaj tej warstwy, najpierw gleby, potem gruntu, żeby ta woda po prostu pracowała. To jest nasze zadanie, no właśnie dbanie o nieuszczelnianie tej powierzchni, żeby jak najwięcej tych wodopadowych, które się pojawiają od czasu do czasu, tak teraz to obserwujemy, żeby one po prostu tutaj zasilały nam, że tak powiem, grunt. To jest nasz taki tutaj podstawowy bufor, z którego możemy potem korzystać, z którego korzystają też rośliny. Także to jest to można powiedzieć, co możemy robić.
1: Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę. Moim i waszym gościem był doktor habilitowany Tomasz Kałuża, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie za uwagę.

0: gdzieś tam wkraczają do tego świata, tego bezpieczeństwa poprzez studia informatyczne.
1: No dobrze, a po drugiej stronie mamy opiekuna koła.
2: Tak, pull request, czyli tutaj można powiedzieć praktycznie ta sama tematyka, ta sama dziedzina też szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Koło, które skleja kilkadziesiąt osób z różnych kierunków, od teleinformatyki, informatyki na cyberbezpieczeństwie kończąc, dotykając też dużej liczby obszarów od bezpieczeństwa ofensywnego przez defensywę, informatykę śledczą, kończąc na nawet etapach niskopoziomowych, czyli na przykład kryptografii. No ale moglibyśmy sobie teraz zadać pytanie, cytując klasyka, a na co to komu, a komu to potrzebne?
0: Komu to potrzebne? Wszystkim to potrzebne, nawet jak sobie z tego nie zdają sprawy.
1: No dobrze, to może pytanie do jednego i drugiego opiekuna. Co jest najtrudniejsze w byciu taką osobą we wspieraniu studentów?
0: Ja nie mam trudności. Mam po prostu super studentów, którzy są aktywni i tyle.
2: Znaczy, trudności zawsze się znajdą, bo powiedziałbym, chyba największym takim problemem jest kwestia ogarnięcia szeregu różnych spraw, czasem takich, które się nawarstwiają, w tym pewnych różnych projektów, pewnych zadań do wykonania i zlecania ich faktycznie w dół. A studenci, jak to studenci, po prostu czasem nie mają na pewne rzeczy czasu i trzeba faktycznie na pewne sprawy naciskać, żeby je zrealizować. No faktycznie, jeżeli koło jest duże, jest masa różnych rzeczy do zrobienia, wiele różnych projektów, to faktycznie zarządzanie czymś takim zaczyna być trudnością. De facto to już zaczyna być kierowanie nie kołem, tylko tak naprawdę małą firmą i to jeszcze za zerową ekstra dopłatą, bo studentom nie płacą za to, żeby tam przychodzili. Więc faktycznie tutaj trzeba mieć dość dużą wiedzę na temat tego, jak zarządzać projektami, jak zarządzać tymi ludźmi i faktycznie spinać taką całą organizację w całość.
0: U nas jest tam do 25 osób. Tak, mamy miejsc przydzielonych w kole, maksymalnie 25 dla studentów. Łącznie z zarządem koła, czyli prezesem, wiceprezesem, tak? To jest maks 25 osób, plus ja jako opiekun, więc nie mamy jeszcze takich problemów pod tytułem 10 projektów musimy nagle na raz zrobić i musimy tym zarządzać. Robimy 1-2 projekty i to jest tak naprawdę wszystko. Natomiast bardzo nam, nie mogę tego ukrywać, bardzo nam rektorat i pan rektor pomagają w tym, żebyśmy pewne cele osiągali i dzięki temu możemy też na przykład jeździć na różne konferencje, bo uczelnia dofinansowuje nam takie wyjazdy. Więc studenci, ci najbardziej aktywni, których wybieramy po prostu w nagrodę za swoją aktywność, za to, co robią, dostają na przykład bilety i delegacje na taki wyjazd, więc mogą sobie pojechać, powiedzmy, nie wiem, tam na InSecontact, tutaj do Poznania na przykład w kwietniu byliśmy.
1: No dobrze, wspominaliście o projektach, to może... Mówilibyście jakiś najciekawszy projekt, który się udał, który zrealizował koło?
2: Czy no tu by można wiele rzeczy wymienić, ale faktycznie z ostatnich chyba najpoważniejszych projektów to była organizacja konferencji Pulse Cyber Days w kwietniu tego roku, gdzie faktycznie zebraliśmy kilkaset osób na 3-dniowy event, który składał się z typowej konferencji, z typowych ścieżek prelekcyjnych i warsztatowych, później również hackathonu trwającego pełną dobę, jak również równolegle z CTF-a. No i faktycznie był to dość duży sukces. Mimo pewnych trudności, mimo pewnych niedociągnięć, faktycznie udało się to dowieść i to, myślę, jest najbardziej budujące, że faktycznie przez te wiele miesięcy udało się to dopiąć, udało się to zorganizować i że faktycznie ktoś na to przyszedł. No jest to niebywały sukces.
0: My powoli przymierzamy się, ponieważ mamy taką potrzebę, przymierzamy się powoli do budowania czegoś na kształt hackerspace'a u nas na uczelni, tak? Takiego miejsca, gdzie faktycznie koło mogłoby się spotkać zawsze, to pomieszczenie by było gdzieś tam zamknięte i też będziemy powoli rozmawiać, bo już takie wstępne gdzieś tam rozmowy z władzami uczelni mieliśmy. Natomiast musimy teraz troszeczkę ten temat po naszej stronie jeszcze omówić. No i spróbujemy takie miejsce z uczelnią wydzielić, żeby to było zamknięte na klucz tylko dla nas i żebyśmy mogli sobie tam zawsze przyjść, posiedzieć, polutować nawet, coś takiego porobić bardziej praktycznego, nie? Myślę, że to będzie dobre. A z ostatnich rzeczy zrobiliśmy mały mały pentest tej infrastruktury, która jest na uczelni, przy czym zrobiliśmy go tak z metodą bez kontaktu z celem, przy pomocy między innymi Shodana, więc wiemy, co tam gdzieś śmiga w internetach. Raport przedłużyliśmy oczywiście panu rektorowi, no a teraz będziemy też wnioskować o możliwość takiego i zgodę na taki pentest z kontaktem z celem, czyli faktycznie te pentesty już takie aktywne, łącznie z wejściem do infrastruktury uczelnianej.
2: Czyli hakujemy uczelnie wyższe.
0: Tak, hakujemy uczelnie wyższe jak najbardziej i to ten zespół, który mamy, jak najbardziej jest do tego przygotowany.
2: Na Politechnice Poznańskiej był swego czasu taki program Hakuj Politechnikę. Przyznam szczerze, nawet nie pamiętam, jak on się finalnie skończył, ale kiedyś na pewno istniał.
1: To może już tak na koniec, bo koła i ze sobą troszkę rozmawiały i się widziały. To czy mielibyście nawzajem jakieś porady dla siebie?
0: Grzegorzu, miałbyś jakąś poradę dla nas? Wy istniejecie chyba dłużej niż my.
2: Czy to jest dyskusyjne, bo Put Request ma, jak dobrze liczę, no będą teraz ponad 4 lata. Czy jest to dużo, czy jest to mało, to by się niektórzy kłócili. Na pewno w skali Politechniki to jest jakaś tam krótka chwila. Czy ciężko tutaj wskazać taką jedną, jednoznaczną radę, która by odmieniła czyjeś życie? Ja bym na pewno powiedział dość ogólnie, że warto faktycznie o taką społeczność dbać. Oczywiście dobrze, żeby takie coś powstało, żeby ci ludzie tam przychodzili, wzajemnie od siebie korzystali i czerpali jednak z tej wiedzy, bo faktycznie to później owocuje w przyszłości. Dla wszystkich jest to z dużą korzyścią i faktycznie ta pewna wzajemność oddziaływa, praca w takiej małej grupie. Tak naprawdę każdy może czegoś się stąd dowiedzieć i coś z tego wynieść, a to myślę jest chyba najważniejszą wartością i chyba też o to w takich organizacjach nam chodzi.
0: Patrząc na to, jak to wygląda u nas, to mi się wydaje, że warto jest zrobić tak, żeby ci ludzie, którzy są w tych naszych kołach naukowych, nie tylko udzielali się w kołach naukowych, ale przede wszystkim udzielali się także na zewnątrz. Tak? Czyli wysyłamy ich, powiedzmy, na konferencje, ale nie tak jak tutaj ja mówiłem dzisiaj, że oni jadą gdzieś tam w nagrodę na tą konferencję, tak, i uczelnia im to dofinansowuje, tylko żeby zachęcać tych naszych studentów do tego, żeby byli jednak prelegentami i próbowali się zgłaszać jako prelegenci na konferencjach, na wydarzeniach społecznościowych. Jest tego sporo i w Warszawie, i w Poznaniu, więc na pewno coś się znajdzie i można już próbować. Wystąpienia publiczne później też procentują na pewno.
1: I tym akcentem, myślę, pozytywnym kończymy. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie i bezpieczność.
3: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe Put Request. Piątek, 16:30.
4: Autopromocja.
5: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
6: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16:00.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
4: Reklama.
8: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

ruszył konkurs na najlepszą pracę dyplomową. Organizowany jest konkurs przez pewną firmę dla studentów tworzących projekty z myślą o przyszłości sektora energii. Konkurs skierowany jest do autorów prac inżynierskich. Tematyka, która jest właśnie tych prac, powinna dotyczyć jednego z obszarów, które zaraz właśnie powiem. Jest ich bardzo dużo, więc wymienię dla was kilka. Efektywność energetyczna, stosowanie energii odnawialnych czy zarządzanie energią w przemyśle i gospodarce komunalnej. Są to tylko trzy z wielu obszarów, które są obejmowane przez ten konkurs. Jeżeli posiadacie pracę dyplomową w tych tematach, warto się zainteresować, ponieważ co jest do wygrania? Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody finansowe o wartości 2000, 3000 oraz 5000 zł. A oprócz gotówki mają również szansę na rozpoczęcie kariery i zdobycie stażu. Jak się zgłosić? Należy wysłać prace konkursowe drogą mailową na adres załączony na stronie Politechniki Poznańskiej w aktualnościach. Termin jest do 10 lipca, więc jeszcze ponad miesiąc. Jeżeli macie taką pracę dyplomową napisaną, myślę, że warto się tym zainteresować, ponieważ jest to coś takiego, co może waszą pracę wypromować i jeszcze wam pomóc. Więc zapraszamy.

0: ETR, czyli tekst łatwy do czytania i zrozumienia, usługi tłumacza polskiego języka migowego, ale również usługi skierowane i związane z systemami komunikacji osób głuchoniewidomych. Także wachlarz usług jest bardzo duży, a osób, które skorzystają z tego wsparcia w całej Polsce, będą tysiące.
1: Centrum oferuje wsparcie tłumaczy języka migowego stacjonarnie i online, jak również specjalną linię ratunkową SOS. Placówka mieści się przy ulicy Halera 6/8.
2: Na antenę wchodzi kultura.
1: W Poznaniu wystartowała 19. edycja festiwalu Etnoport. Do niedzieli na trzech scenach w przestrzeniach Centrum Kultury Zamek i w Parku Mickiewicza będzie można usłyszeć muzykę z najdalszych zakątków świata, od Afryki po Amerykę Łacińską. Koncertom towarzyszą liczne atrakcje: kiermasz, plenerowa joga, wypożyczalnia gier oraz strefa warsztatów dla dzieci Małe Etno. Pełny program wydarzenia jest dostępny na stronie Centrum Kultury Zamek. I tą informacją kończymy serwis. Na kolejne wydanie zapraszam za 57 minut.
3: Radio Afera 98,6 MHz.
4: Mamy już minutę po godzinie 17, a to oznacza, że wlatujemy z drugą godziną naszej audycji.
3: Studencki Patrol na 98,6.
4: O godzinie 17.30 zapraszamy Was na audycję Put Jet Riders o nazwie Jetcast. Oczywiście będziemy również dalej mówić Wam o naszych o aktualnościach i nowościach ze świata akademickiego i naturalnie jeszcze przez godzinę można wysyłać, zgłaszać się do konkursu, o którym będzie już za chwileczkę.

0: Jetcast, w której opowiedzą wam o swoich kulisach działania koła naukowego.
1: Śmigła są passé.
2: My mamy silniki odrzutowe.
3: O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17:30.
4: Cześć, ja jestem Janek i dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek audycji Jetcast, w której przybliżamy wam kulisy działalności koła naukowego PUT Jet Riders. Dzisiaj jest ze mną ważny i wyjątkowy gość.
5: Cześć, ja jestem Mateusz i mam bardzo dużą przyjemność pełnić funkcję przewodniczącego koła naukowego.
4: No właśnie, jak już wspominałeś, jesteś przewodniczącym, ale co ciekawe, jesteś dopiero na drugim roku studiów. Chciałbym teraz trochę porozmawiać o kulisach twojej pracy. Wyjaśnij mi na początku, jak to się w ogóle wydarzyło, że już na drugim roku możesz pochwalić się byciem przewodniczącym koła, bo nie jest to częste.
5: Tak, to w sumie bardzo dobre pytanie, ponieważ sam nie do końca wiem, jak to się wydarzyło. Już od początku studiów wiedziałem, że siedzenie tylko na wykładzie to nie jest coś dla mnie i chciałem robić coś poza tym. Także gdzieś w połowie drugiego semestru dołączyłem tutaj do naszego koła naukowego, no i w sumie trafiłem na moment, gdzie zmieniał się nasz zarząd, ponieważ poprzedni aktualnie pełni funkcję naszego opiekuna, który właśnie na mnie spogląda zza szyby. No i już odchodzili, nie mogli dalej pełnić takich funkcji, także wydaje mi się, że ówczesny zarząd, a także nasz opiekun zauważyli we mnie jakiś tam potencjał i no, jestem tu, gdzie jestem. Teraz pełnię tą funkcję już od prawie roku, także wydaje mi się, że idzie coraz lepiej.
4: Okej, jak pewnie większość ludzi pracujących w kołach naukowych wie, a część, która nie, może tego nie wiedzieć, praca przewodniczącego jest często tytaniczna i niewdzięczna. Szczególnie w tak młodym kole, w którym nie mieliśmy za wiele okazji korzystać z wiedzy i z opinii osób, które już poza właśnie naszym opiekunem w takich kołach działały w zarządach. Więc powiedz mi, jakie obowiązki na co dzień musisz wykonywać?
5: Tak, dokładnie. Na co dzień w zasadzie powiedziałbym, że trochę po trochu wszystko. A mianowicie jest to i ogarnianie finansowania dla nas, czyli i pisanie jakichś wniosków, czy występy na prezentacjach przed komisją konkursową, tak jak mieliśmy okazję to ostatnio robić. I rozliczanie faktur, koordynowanie pracy całego koła naukowego, na przykład organizowanie też spotkań, gdzie dzielimy się tym, co i udało nam się wypracować i to, co planujemy robić dalej, a także no już uczestniczenie w tych faktycznych pracach projektowych, pracach mechanicznych. Wiadomo, nie trzeba być ekspertem we wszystkim. Ja nim na pewno nie jestem i nigdy nie będę, bo to jest według mnie niemożliwe, żeby być ekspertem we wszystkim. No ale trzeba mniej więcej się orientować, co robimy i to też często jest dość trudne, ponieważ my poruszamy kwestie z bardzo wielu dziedzin. To jest i telekomunikacja, chemia, mechanika, informatyka, w zasadzie wszystko, o czym można pomyśleć.
4: Dobrze, żeby taka osoba na twoim stanowisku rzeczywiście się orientowała we wszystkim, co robią jego podwładni. I teraz mam podwładni, tutaj członkowie koła, przepraszam, źle się wyraziłem, ale powiedz mi rzeczywiście trochę więcej o tym, jak pracujesz z ludźmi. Czy to jest proste, czy musisz stosować jakieś triki, żeby to wszystko płynnie chodziło?
5: Oj, to definitywnie nie jest prostym zadaniem. Praca z ludźmi, mimo że wielu z nich tutaj bardzo lubię, w zasadzie wszystkich tutaj bardzo lubię, jest czasami niewdzięczna, ponieważ często jest tak, że my na przykład piszemy coś i to jest takie po prostu echo. Ciężko uzyskać reakcję od ludzi. Często są to dość istotne sprawy, także najbardziej takim irytującym może faktem jest to, że trzeba się często powtarzać po kilka razy, wymuszać wręcz te reakcje i niestety na to triku jeszcze nie znalazłem. Jak już mówiłem, dalej się uczymy, wszyscy w sumie, przede wszystkim ja, jednak tego doświadczenia jeszcze nie mam w tej roli aż tak dużego, także myślę, że muszę to definitywnie znaleźć jakiś sposób na to, ale to chyba najbardziej z pracą z ludźmi jest najcięższe, bym powiedział.
4: Tak, jak dobrze wszyscy wiemy, większość woli pracować na żywej technologii, a gdy usłyszy o zajmowaniu się papierkową robotą, to ucieka czym prędzej. Taka niestety nasza natura, ale właśnie jesteśmy tu po to, żeby łączyć przyjemne z pożytecznym i czasami musimy się zająć tymi bardziej przyziemnymi sprawami. Ale powiedz mi na sam koniec, jak widzisz przyszłość w ogóle koła naukowego PUT Jet Riders?
5: No to naszą przyszłość to przede wszystkim jest realizacja wszystkiego, w sumie wszystkich projektów, które aktualnie zaczynamy. Bo dopiero teraz udało nam się już uzyskać całe finansowanie, które wywalczyliśmy pod koniec zeszłego roku i na początku tego. Także jest to realizacja projektu Vertilab, projektu Hydra, a także dokończenie projektu Grand Control Station. A dalej, co będzie dalej, jeszcze nie chcę do końca o tym mówić, ale na pewno nie będzie o nas cicho i myślę, że będziecie mogli jeszcze nieraz usłyszeć o ciekawych przedsięwzięciach z naszej strony.
4: Nie mogę się doczekać. Dzisiaj ze mną w audycji JetCast był przewodniczący koła Put Jet Riders Mateusz Bluszcz. Dzięki bardzo.
5: Dziękuję.
2: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe Put Jet Riders. JetCast. Piątek, 17:30.
1: Autopromocja.
6: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
7: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17:00.
1: Autopromocja. Reklama. 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera. Reklama. Radio Afera.

jeszcze bardzo dużych planów na tydzień, to Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otwiera specjalistyczne kursy stacjonarne w kameralnych grupach do 20 uczestników, które będą trwały od 1 nawet do 5 dni. Połączą one część teoretyczną z praktycznymi warsztatami z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury laboratoryjnej właśnie tego uniwersytetu. Tematy tych kursów są bardzo różnorodne, ale ich wam tutaj nie przeczytam, ponieważ są, nie jestem w stanie ich przetłumaczyć na polski. Aczkolwiek udział w kursach dla zakwalifikowanych uczestników jest bezpłatny, a koszty udziału zostaną pokryte dla uczestników z Politechniki Poznańskiej. Można otrzymać zwrot kosztów noclegu i podróży pociągiem do Białegostoku, rozliczany po kosztach rzeczywistych. Zapisy i szczegółowe informacje i terminy są dostępne na stronie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Odnośnik do tego wydarzenia znajduje się w aktualnościach Politechniki Poznańskiej. A tymczasem zapraszamy do przesłuchania utworu Kwelertag, Crack of Doom.

0: podatkom unijnym, rządowym oraz miejskim. Przypomnijmy, że siostry Elżbietanki wspierają najuboższych i cierpiących mieszkańców Poznania nieprzerwanie od XIX wieku. I to wszystko w tym serwisie. Na ostatni dzisiaj zapraszam za niecałą godzinę.
1: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty.

0: potrzebne były po prostu odpowiednie zezwolenia. No i też niewykluczone, że złamał artykuł 37d tejże uchwały krajobrazowej, która mówi o tym, że nie można bez pozwolenia wystawiać przestrzeni reklamowych.
1: Tak mówi inaczej. Takie zawiadomienie trafiło do Urzędu Miasta Poznania, natomiast prezes Lecha Karol Klimczak, zapytany o tę sytuację, upiera się, że ten baner to żadna reklama nie jest.
2: My nie informujemy o przedsięwzięciu komercyjnym, nie informujemy o przedmiocie sprzedaży, nie ma to znamion komercyjnych, nie jest to informacja o przedsięwzięciu. Jest to informacja o charakterze historycznym, przywołująca po prostu wydarzenie 10. Mistrzostwo Polski i dlatego stoimy na stanowisku, że te zgłoszenia, te zgody nie były konieczne.
1: No, może i nie były konieczne, ale bezpieczniej zdjąć. No i wygląda na to, że jeśli będzie jakaś kara, to Lech Poznań ją zapłaci.
0: Kurs Wielkopolski szacuje, że to może być nawet ponad 50 tysięcy złotych.
1: O, i znowu nas nie będzie stać na dobrych piłkarzy i tyle będzie z tej Ligi Mistrzów. Nie, no oczywiście 10 milionów euro podobno ma Lech wydać na transfery. Takie głosy krążą, także mam nadzieję, że na Luisie Palmie się nie skończy i następnych ogłoszeń się doczekamy. Żadnych kar nie powinno być za to, za inną akcję, którą Lech prowadzi i promuje wspólnie z Kolejami Wielkopolskimi.
0: Tak jest. Koleje Wielkopolskie we współpracy z Lechem Poznań wypuściły pociąg o nazwie Kolejosz, który będzie jeździł po Wielkopolsce. Będzie on ozdobiony oczywiście w barwy narodowe i barwy klubowe oczywiście. barwy klubowe. I motywami będzie nawiązywać do 10 tytułów mistrzowskich. Tam będą wielkie postaci, wielkie sławy Lecha Poznań.
1: No właśnie, jedne i drugie barwy piekielnie ważne dla każdego poznaniaka, dla każdego Wielkopolan, no może nie dla każdego, ale dla wielu, wielu Wielkopolan. No i dlatego też województwo przychyliło się do tego, żeby Lecha popromować, zwłaszcza, że jak mówi odpowiedzialny za transport, za kolej, wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Trzeba z tego zwycięstwa być dumnym.
3: Taka okazja, jakim jest mistrzostwo kraju, jak najbardziej skłania do tego, żeby w pociągu, który będzie kursował codziennie, który będzie robił setki kilometrów dziennie, ten fakt przekazywać, szczycąc się, mówiąc uczciwie, z tego faktu zwycięstwa, no i z takiego klubu.
1: Świętuje województwo, świętuje też oczywiście Lech Poznań, tu już bez żadnych kontrowersji, bez żadnych uchwał krajobrazowych, w ten sposób po prostu Lecha można promować, tak można świętować. Świętować też chce Karol Klimczak.
4: Bo jak świętować, to świętować. To jest wielka rzecz. Lech jest dumą Wielkopolski. Jesteśmy kolejowym klubem sportowym, jesteśmy kolejorzem i chcieliśmy, żeby kibice w całej Wielkopolsce no, widzieli też te informacje o tym, że świętujemy, że jest takie historyczne wydarzenie jak 10. Mistrzostwo Polski.
0: Ja już wspomniałem, jak ten pociąg będzie wyglądał, natomiast Karol Klimczak jeszcze raz Państwu go opisze.
4: Ten elf oklejony w barwy Lecha przywołuje też historyczne mistrzostwa i historyczne postaci historycznych piłkarzy, którzy zdobywali te 10 mistrzostw Polski, więc to też jest kawał historii i to chcemy pokazywać kibicom w Poznaniu, w całej Wielkopolsce.
1: No właśnie okazuje się, że nie tylko w Wielkopolsce pociąg Kolejosz ma kursować przez 2 lata tak obklejony, no ale nie tylko po Wielkopolsce, tak twierdzi Wojciech Jankowiak.
3: On generalnie będzie jeździł po regionie, natomiast Koleje Wielkopolskie realizują połączenia do stacji bazowych, również i poza granicami województwa. Nawet do tego stopnia, że będzie wjeżdżał pojedyncze kursy do Wrocławia, ale i do Kutna, i do tego typu miast, no bo wiadomo, że bieg nie kończy się na granicy regionu.
0: Kursy do Wrocławia, nie sądzisz, że to jest pewna prowokacja?
1: No być może troszkę, ale wiesz, no, skoro i tak pociągi Kolei Wielkopolski, czy pociągi takie nasze, lokalne, w tamtą stronę kursują, no to dlaczego nie miałby ten kursować? Przecież generalnie pociągi osobowe wyjeżdżają poza region, w każdą stronę.
0: To się zgadza, ale wolni od prowokacji będą mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego.
3: Do Świnoujścia nie pojedzie, dlatego że do Świnoujścia jest dedykowany inny pociąg oddzielnie, no bo wymaga oddzielnych rozliczeń finansowych. Natomiast no, żartobliwie tutaj ktoś stwierdził, że może przez zachodniopomorskie lepiej nie przejeżdżać, bo tam jest pogoń Szczecin.
1: No to jakbyście się kiedyś zastanawiali, o co chodzi z tym całym Kolejowy Klub Sportowy, no to właśnie o pociągi. My za chwilę o drugim poznańskim klubie.

0: polskie koszykarki, że akademiczki zagrają w kwalifikacjach do najwyższego szczebla europejskich pucharów. Euroliga to 16 najlepszych klubów Europy i być może jednym z nich będzie Enea AZS Politechnika Poznań.
1: Dokładnie, miejmy nadzieję, że tak będzie. Te eliminacje to będzie taki, to będzie jedna runda, to będzie dwumecz eliminacyjny z jedną drużyną, oczywiście mecz i rewanż. No i tej drużyny jeszcze nie znamy.
0: Nie znamy jej, znamy natomiast daty 23 i 30 dzień września. Oczywiście gra w Eurolidze jest możliwa po pierwsze, dlatego że Polska otrzymała dodatkowy slot, bo inaczej tą jedyną drużyną byłby mistrz Polski AZS UMCS Lublin, a po drugie, no jednak trzeba było trochę wykazać dobrej woli, wykazać trochę chęci zainwestowania, no bo umówmy się, problem w Poznaniu z halami jest ogromny, no i hala Politechniki dalej tak naprawdę nie do końca będzie spełniać wymogi, ale to nie znaczy, że nie będzie przychylnego spojrzenia, że Euroliga nie zawita do Poznania, bo były, pamiętam przy poprzednich sytuacjach, gdzie gdzieś blisko medali, blisko podium było, jeśli chodzi o Poznań, że były rozmowy, że na przykład w Gorzowie mogłoby się coś takiego odbywać, no to nie, to chyba nie chodzi o to, żeby klub z Poznania jeździł do Gorzowa, do miasta 5 razy mniejszego, żeby grać w europejskich pucharach, prawda?
1: No tak, no prawda, no byśmy woleli, żeby to wszystko było w Poznaniu tutaj, najlepiej na Politechnice, ale to oczywiście czas pokaże. Natomiast a propos przedłużania kontraktów, to trener Enei AZS Politechniki Poznańskiej Wojciech Szawarski z nowym kontraktem.
0: Tak jest, tym razem nie na 2 lata, jak to w przypadku Macieja Tokarczyka, a na 3 kolejne sezony. Wojciech Szawarski zresztą już 4 lata pracuje w stolicy Wielkopolski, czuje się tu doskonale, no i buduje drużynę, która owszem, ostatnie sezony to poprzednie odpadała regularnie w ćwierćfinale, no ale teraz udało się skonstruować zespół, który doszedł do finału Basket Ligi Kobiet, z którego Poznań może być naprawdę dumny, no i człowiek, który jest za to odpowiedzialny, teraz został też za to nagrodzony, no i przy okazji wiemy też, że będzie ta budowa kontynuowana. Ta budowa też już się rozpoczęła, jeśli chodzi nie tylko o trenera, ale też i o zawodniczki.
1: Tak, jest wyścig zbrojeń rozpoczęty z myślą o Eurolidze. Do AZS Politechniki Poznań dołączyła Amerykanka Fejonda Fitzgerald. To była zawodniczka, która już grała na polskich parkietach. Trzy sezony spędziła w BC Polkowice i wówczas notowała średnią ponad 14 punktów na mecz, prawie 4 zbiórki i prawie 5 asyst.
0: No, ostatnio grała w Panathinaikosie, to oczywiście Grecja, grała w Eurocupie, tam 22,5 punktu mniej więcej i 6 asyst, ponad 6 asyst na mecz. No, to pokazuje, że to będzie duże wzmocnienie. Oczywiście trzeba porównywać ją do innych Amerykanek, bo to jest tak naprawdę wymiana 1-1 pod kątem takim, że no, są to ograniczenia narodowościowe, więc odchodzą Jessica Carter, Brittany Brown, no ale to też jest zawodniczka, która na papierze statystycznie wygląda doskonale. Witamy też w zespole Annę Jakubiuk. To jest informacja z dzisiaj. To jest zawodniczka z VBW Gdynia, klubu, który spore problemy finansowe przechodził w trakcie ostatniego sezonu, no ale zanim te problemy się pojawiły, to tam całkiem mocny skład jednak był.
1: Tak, był. To była jedna zawodniczka, która już ma doświadczenie euroligowe, eurocupowe, już na tych europejskich parkietach się obyła.
0: No właśnie, silna skrzydłowa, ostatnio prawie 17 punktów na mecz, niemal 5,5 zbiórki, niemal 2,5 asysty. Teraz będzie grała w Poznaniu. Tyle mamy wam do powiedzenia o tym, co się działo, ale mamy też jeszcze całą masę zapowiedzi, która zapełni nam resztę audycji Sporting Club Afera. Zostańcie z nami.

0: Jednak wygranie tam w też całkiem niezłej stawce daje pozycję pretendenta do tego, czy pretendentek, skoro mówimy o paniach, żeby na plaży wolności też coś podziałać, jeśli chodzi o te ostateczne fazy, prawda?
1: Oczywiście, że daje, natomiast sama Justyna Czupryniak mówi, nie nakładają na siebie presji, mówią, że nie uważają siebie za faworytki.
2: Myślę, że nie. Będzie sporo dobrych par grających właśnie na arenie naszej krajowej. Jednak będą to dobre mecze, gdzie będziemy mogły postarać się i walczyć o to złoto.
0: No właśnie, dobre mecze, dużo par, to chyba znaczy, że z tą siatkówką plażową w Poznaniu jest całkiem okej. Okay. No tak mi się wydaje, ale Justyna Czupryniak twierdzi tak samo, więc no ja bym się przechylił tej opinii.
2: Dużo obiektów, dużo zawodników, dużo amatorów, którzy dopiero chcą się uczyć i się uczą. Właśnie na boiskach przy Rusałce można zobaczyć, że te boiska są praktycznie cały czas zajęte.
0: Cały czas zajęte boiska, cały czas zajęte boiska też będą jutro i pojutrze, bo jutro i pojutrze no, te najważniejsze mecze, turniej główny jutro od około 9 do 19 mniej więcej będzie można nad Rusałką siatkarzy plażowych spotkać. Jeśli chodzi natomiast o niedzielę, to o godzinie 10 mecze ćwierćfinałowe, o godzinie 11.30 półfinały kobiet, o 12.30 półfinały mężczyzn, a od 14 mecze o trzecie miejsca, no i później już tylko finały pozostają, od 15.30 finał kobiet, od 16.30 finał mężczyzn, no czyli całkiem sporo będzie tego grania. Sporo jakby dla potencjalnego widza, który by się tam wybrał, no ale sporo też dla samych zawodników, bo Tomasz Jaroszczak to jest zawodnik, który występuje w parze z Mateuszem Florczykiem, w zeszłym roku w finale Mistrzostw Polski zajął 5. miejsce. No on mówi o tym, że wysiłkowo siatkówka plażowa jest cięższa od halowej.
3: Szczególnie w tej formie, którą mamy zaproponowaną w Polsce, gdzie jednego dnia możemy rozegrać nawet 4 spotkania, no i to obciążenie jest bardzo duże. Ja zawsze się śmieję, że po takim ciężkim weekendzie turniejowym, to w poniedziałek człowiek wraca niepełnosprawny zarówno fizycznie, jak i umysłowo, no bo często boli każdy ruch, można rozegrać nawet 7 spotkań, a grając w eliminacjach tych meczów może być nawet więcej, nawet i do 10 czy 11.
0: No, ale my w poniedziałek będziemy zwarci gotowi, mam nadzieję, że nic nas nie będzie bolało i spokojnie wszystkie wyniki z plaży wolności wam grzecznie w audycji Sporting Club Afera po godzinie 18 zrelacjonujemy.

0: średniowieczu też chyba nie sprzedawano biletów na takie wydarzenia. Tutaj też można być takim tłumem gapiów, który patrzy, jak rycerze robią różne rzeczy pod waszym blokiem. Akurat tu nie pod waszym blokiem, tylko w Centrum Sportu i Rekreacji Oaza w Kurniku. Dobrze, temat szermierki historycznej zostawiamy. Myślę, że laskarze swoimi laskami czy tymi kijami do hokeja na trawie takich dziwnych rzeczy robić nie będą. Oni po prostu powalczą sportowo o finał z hokej Superligi.
1: Powalczą o finał hokej Superligi. Tutaj mamy w playoffach półfinałowych dwie poznańskie drużyny, WKS Grunwald Poznań i Warta Poznań. Warta Poznań swoją drogą przecież zwyciężyła rundę zasadniczą.
0: Tak jest, zajęła pierwsze miejsce. Jak już wspomniałeś w tabeli, to przytoczymy. 29 punktów, 26 Pomorzanin Toruń, 26 Grunwald Poznań, 26 Siemianowiczanka, Siemianowice Śląskie. No i to są trzy drużyny, które mają tyle samo punktów, tak? Tak jak powiedziałem, a jeszcze dwa oczka do nich straciły AZS AWF Poznań i AZS Politechnika Poznańska. Także naprawdę zbita ta tabela hokej Superligi. To, że Warta wygrała rundę zasadniczą, to absolutnie w takim układzie niewiele znaczy. W sytuacji, w której o awansie do finału zadecydują dwa mecze, oba w ten weekend. Wyjazdowy w przypadku Warty najpierw, potem domowy, a w przypadku Grunwaldu będzie odwrotnie. Najpierw domowy, później wyjazdowy.
1: Tak, Warta swój mecz rozegra z HKS Siemianowiczanką, natomiast WKS Grunwald zagra z Pomorzaninem Toruń.
0: Wszystkie mecze o godzinie 16, pierwsze w sobotę, drugie w niedzielę. Oprócz tego w tym terminarzu znajdziemy też baraże o awans, o utrzymanie, w których zmierzy się siódmy zespół hokej Superligi, czyli Stella Gniezno, z drugim zespołem pierwszej ligi, czyli ze Sfarkiem SP5, Sfarkiem Swarzędz, czyli może się okazać, że za chwilę będziemy mieli oprócz czterech zespołów z Poznania, no to jeszcze Gniezno, które tak jest blisko, zamienimy na Swarzędz, który jest w ogóle już rzut beretem, no i to już w ogóle będą mistrzostwa Poznania w byciu mistrzem Polski w hokeju na trawie, no tylko ten Toruń i te Siemianowice Śląskie nam będą odstawać.
1: Tak, Toruń tutaj trochę sypie piachu w szprychy.
0: No dobra, no może się skończy tak, że Grunwald z Wartą zagrają w finale, może nie. W weekend będziemy to już wiedzieć. W razie czego, no to jeśli chodzi o finały, no to jeszcze kolejny tydzień trzeba będzie później poczekać. A póki co chyba tyle mamy do powiedzenia w temacie hokeja na trawie?
1: Tak, chyba tak.
0: No to jeszcze mamy później dwie dyscypliny dla was przygotowane.

0: a można na przykład wejść na turniej tenisowy za darmo. To wszystko będzie się działo w parku tenisowym Olimpia. My teraz przenosimy się w miejsce całkowicie inne, to znaczy na ulicę Poznania, ale na ulicę przede wszystkim Wildy i Dębca, na ulicę, na których 70 lat temu działy się piekielnie ważne rzeczy w polskiej historii.
1: Tak, wówczas trwał poznański czerwiec 56 roku. Poznańscy robotnicy wyszli zaprotestować przeciwko komunistycznej władzy.
0: No właśnie, bieg poznańskiego czerwca w tym roku, no prosiłoby się, żeby w niedzielę 28, skoro tak, no to i tak wypada w niedzielę, no ale nie, tych wydarzeń w związku z 70 rocznicą będzie tak potwornie dużo, że 21 czerwca, czyli tydzień wcześniej, ten bieg zostanie zorganizowany. O jego idei kilka zdań powiedziała Kinga Przyborowska z Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956.
2: Podkreślane jest, że ten bieg nie służy temu, aby osiągnąć życiówki tak zwane. Chodzi o to, aby w godny sposób uczcić pamięć uczestników Poznańskiego Czerwca, ale też pokazać, że razem można zrobić więcej, jeżeli chodzi też o akcentowanie tej historii w przestrzeni publicznej.
1: To może teraz zdradźmy, a może konkretnie to zrobi Szymon Sobczak, dyrektor biegu Poznańskiego Czerwca 56. Jaka jest trasa tego wydarzenia?
3: Startujemy z Hipolita Cegielskiego, wbiegamy na Volkswagen Poznań Odlewnie. Później mamy przebiegnięcie ulicą Wspólną i Rolną i wbiegamy na teren zakładu fabryki pojazdów szynowych. Biegniemy przez hale produkcyjne pociągów. Kończymy przy bramie HCP i tam będzie zlokalizowana meta. To trasa, która docelowo będziemy chcieli zawsze na niej startować z tego względu, że ma ten charakter industrialny.
0: Ma charakter industrialny, ale ona generalnie jest bardzo symboliczna, w związku z tym też jest, no jest szczególna, jest nieprzypadkowa. Jak to dokładnie wygląda, Kinga Przyborowska, jeszcze raz?
2: Trasa biegu jest szczególna, ponieważ odbywa się ona w historycznej przestrzeni Cegielskiego. To jest ta trasa, którą robotnicy też opuszczali 28 czerwca zakłady, kiedy wychodzili na ulicę Poznania.
1: Trasa szczególna, trasa wyjątkowa, ale też i wyjątkowi goście.
3: Potwierdzona jest obecność kombatantów. Kombatanci bardzo chcą uczestniczyć w tym biegu i wręczać medale. Robimy wszystko, aby jak najmniej było to dla nich dolegliwe. Tak więc liczymy na zdrowie i na siłę.
0: No właśnie, bo ci kombatanci już coraz starci, skoro 70. rocznicę mamy. Trzeba korzystać z żywej historii, póki mamy taką możliwość, drodzy słuchacze. Oprócz tego, że kombatanci oczywiście, no to 1800 zawodników mniej więcej jest w tym momencie zapisanych. To już stanowi rekord biegu, a maksymalna liczba uczestników to 2000. Bieg odbywać się będzie na dystansie 5 lub 10 kilometrów, czyli jedna albo dwie pętle, a wśród osób, które zapowiedziały swój udział, kombatanci i uczestnicy, zwykli biegacze, ale na przykład Karol Nawrocki, kojarzysz takiego?
1: Kojarzę.
0: Prezydent Polski, on też ma się pojawić w przyszłą niedzielę w Poznaniu i być przy biegu poznańskiego czerwca. I tu chyba stawiamy kropkę, bo o niczym już mądrzejszym chyba nie powiemy, prawda?
1: Chyba tak, zgadzam się.
0: No właśnie, Paweł Zjeżdżałka przy konsolcie realistorskiej był, a przy mikrofonach
1: Marcel Kujawa
0: i Michał Rogoziński. Zostańcie z aferą, na razie.

0: 200 miliardów nanosekund.
1: Herezji, szyderstwa i braku układu.
2: Najcięższa audycja w eterze.
3: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
4: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
3: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
4: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
3: ciekawe.
4: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
3: Ciekawe!
5: Lecisz tam na dół do popcornu!
3: No dawaj! A teraz w kinie!
6: W każdą sobotę o godzinie 18.
7: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
8: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
9: Czerwona lampka przy mikrofonie oznacza tylko jedno. Czas zacząć mówić.
10: A mikrofon zaraz wybuchnie.
9: Wybuchnie od tych emocji, które buzują w naszym studiu, dlatego że piątek, kolejny dzień i kolejny afe wieczorek.
10: Dlatego że w końcu po chyba miesiącu w składzie pełnym, nie? Trochę możliwe. Się rozmijaliśmy.
9: Nikodem Prokopowicz przede mną siedzi i będzie do was mówił.
10: Tak.
9: Prezentował wam nowości muzyczne przez najbliższą godzinę.
10: A przede mną... Jak ty miałeś na imię?
9: Jakub Staw Budner, miło mi.
10: Tak.
9: Ja tu tylko dla pomocy.
10: Ja tu tylko sprzątam.
9: Tak, ja tu tylko podaję wodę, bo kawy to nawet nie mamy. Zresztą kawa o tej godzinie
10: tak.
9: To już za późno.
10: Piątek, weekendu początek i także piątek, piąteczek, piątunio. Nowe nowości zapodajemy. Zamiast kawy.
9: Amen. Amen. I pierwszą nowością w dzisiejszym zestawieniu będzie nowa płyta i nowa piosenka z płyty od zespołu Shinedown. Zespołu rockowego, który mam nadzieję, że doskonale znacie. Mają już na koncie 8 płyt studyjnych i ta najnowsza właśnie się nazywa 8.
10: Wow, wiesz, ale oryginalnie.
9: No bo 8, nie? Safe and Sound to... piosenka, którą chciałbym wam...
10: Był taki hicior kiedyś, Safe and Sound, ale to chyba nie to.
9: Ale sprawdźmy, może akurat.

0: Amerykański zespół rockowy Shinedown wydaje 8. płytę. Nikodemowi włączam ten mikrofon, tak, za którym siedzi. No, puszczałeś w zeszłym tygodniu coś z nowego albumu 8 od Shinedown, bo to w zeszłym tygodniu wyszedł?
1: Nie, puszczałem Muse chyba nowe? Tak, Muse nowe puszczałem, bo wyszło i było fajne, i było gitarowe w końcu. Także nie wiem, trochę mi się, nie wiem, czy z Muse mi się to skojarzyło, może lekko, ale przede wszystkim z jakimś takim, no jednak korowym graniem, no tutaj lubimy, wiadomo, jeden
0: taki,
1: i drugi.
0: Ja bym powiedział bardziej, że hard rock, nie, bardziej post, no, grunge, heavy metal.
1: Hard rock, to wiesz, to były 80s. Tutaj jest nowe brzmienie.
0: Może być w pewnym sensie,
1: no dobra,
0: taki nowo brzmiący,
1: no to jest taki
0: hard rock, nie?
1: Jakub Staw Budner Kory, jak dla mnie.
0: Dokładnie. Cały ja zawarty w jednej pigułce, to Shinedown oddaje moją muzyczną osobowość. Ale nie tylko, bo pojawią się jeszcze dzisiaj inne propozycje ode mnie. Natomiast już teraz propozycja konkursowa. I będzie dzisiaj do wygrania bilet, uwaga, podwójny, na ośmiornicę. Fat Freddy's Drop. To jest zespół legendarny, uwaga, przynajmniej tak się reklamuję, że to jest legendarna nowozelandzka grupa Fat Freddy's Drop, która gra muzykę jazzową, soulową, reggae oraz wplata w to jeszcze elementy muzyki ludowej.
1: No to jest srogie połączenie, na pewno będzie różnorodnie. Jeśli chodzi o szczegóły tego konkursu, no to szczegóły koncertu może najpierw, bo odbędzie się on 14 czerwca, czyli w tę niedzielę, w Progresji w Warszawie, także no jeżeli wygracie, no to warto już sobie rezerwować bilety na pociąg najprawdopodobniej. No i jeśli chodzi o szczegóły z kolei konkursu, no to tradycyjnie wysyłamy SMS-y na 7148, najpierw piszemy słowo afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. A pytanie konkursowe, jako że ośmiornica jest na okładce tego ich głównego pierwszego albumu, który będą grać, no to może jaki jest wasz ulubiony owoc morza i dlaczego? Może jakieś danie z wykorzystaniem tych owoców morza? No nie wiem, zaskoczcie nas. Myślę, że uzasadnienie będzie najważniejsze, bo tam możecie troszkę popłynąć, prawda?
0: Koszt wysłania.
1: Tak, koszt wysłania SMS-a złoty 23. No i przypominam, jest to wejściówka podwójna, więc będziecie może mogli zabrać jakąś osobę swojego wyboru. No i odezwiemy się do zwycięzców już zaraz po audycji drogą SMS-ową.
0: Czas na zgłoszenia macie do końca audycji. A już teraz Fat Freddy's Drop na naszej antenie.

0: Tak, to nasz konkurs. Konkurs, przypomnę, na Fat Freddy's Drop. Legendarny nowozelandzki zespół grający, jak sami się przekonaliśmy, coś pomiędzy jazzem a reggae. No, tych gatunków podobno jeszcze więcej wplatają. Mi się to całkiem podobało, muszę przyznać. Takie chillowe, miłe, klimatyczne. No i przypomnę, mamy do wygrania jedną wejściówkę podwójną na koncert, który odbędzie się już w tą niedzielę, 14 czerwca, w Progresji w Warszawie. No i żeby wygrać taką wejściówkę, piszemy SMS-a numer 7148. Najpierw słowo afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, jakie jest wasze ulubione danie z owocami morza albo po prostu owoce morza. Koszt wysłania SMS-a złoty 23.
1: Bardzo ładnie to wszystko powiedziałeś. Fat Freddy's Drop, jeszcze raz powtórzmy, w Warszawie. Czas na zgłoszenie do końca audycji, moi mili.
0: Upuszczenie grubego Freda.
1: My już teraz upuszczamy wam płytę tygodnia. Madame Affaire i Post-Funk. To ich płyta, którą proponują nam na tym zaszczytnym miejscu płyty tygodnia w Radio Afera. I można się dowiedzieć o tej płycie, że jest ona inspirowana muzyką disco z lat 70.
0: Tak,
1: jest tutaj motywem przewodnim.
0: Tak, ja chciałem powiedzieć, że ja byłem na koncercie kiedyś Madame Affaire, taką miałem okazję, ponieważ jest to zespół oczywiście poznański, czy oczywiście, nie jest to takie oczywiste, ale dużo tutaj poznańskich zespołów prezentujemy w tym cyklu płyt tygodnia. I jeśli chodzi o tę muzykę, to na pewno przykuło moją uwagę to, że jest ona bardzo... impressive, nie wiem, jak po polsku to powiedzieć. I bardzo imponująca, jeżeli chodzi o instrumentarium, naprawdę. I widać tutaj te umiejętności, które mają tak naprawdę każdy członek tego zespołu. Ale co można o samej płycie powiedzieć? No jest to, jak sama nazwa wskazuje, coś, co może próbuję zdefiniować jako post-funk. Funku tam jest na pewno dużo. Dużo jest też disco. Generalnie te taneczne klimaty muzyki gitarowej jak najbardziej. Nawiązują do korzeni gatunku nie tylko swoim brzmieniem, które mimo tego właśnie tych swoich korzeni jest też wymaczane w takim nowym brzmieniu jak najbardziej. To też nie jest właściwie nic złego, ale nawiązują do tych korzeni także i tematyką, tym, że żyjemy w bańce swoich algorytmów, jesteśmy otoczeni przez media, przez technologię, przez tak naprawdę taką bezwartościową dopaminę. Jest stąd to tematy, które ostatnio dosyć często się porusza w sztuce, ale wydaje mi się, że nigdy nie jest tego za dużo, bo to są realne problemy dzisiejszych czasów. No i jak sami piszą, płyta tak naprawdę była nagrywana przez rok, jeszcze pamiętam, już ponad rok temu byłem na tym koncercie, pamiętam utwór Grzyb z tej płyty, który co prawda dzisiaj nie wybrzmi, ale wybrzmi utwór Tylko Twój. Także posłuchajmy Madame Affaire, Tylko Twój.

0: pod nóżkę.
1: Przyjemna muzyka. Przypomnę, była to nowa płyta Post-Funk Madame Fer, nasz wybór płyty tygodnia. No dobra, było miło, było troszkę zachowawczo, no a teraz obiecałem Kubie, że cytując, puszczę coś, co go wywali z kapci. Nie wiem, czy tak będzie, bo
2: zawiązałem je mocniej.
1: No właśnie, bo to już bardziej hardkorowe kawałki puszczałem na aferytmie. No ale Lip Critic to zespół z Nowego Jorku, jest to zespół, który określa się sam jako art punk, ale myślę, że to jest bardzo mało powiedziane, ponieważ oni nie tylko grają punkowo, ale także i mieszają w to elektronikę, taką elektroniczną produkcję i do tego trochę hip-hopu i to wszystko się łączy w naprawdę potężne muzyczne uderzenie. Zresztą możecie się zaraz sami przekonać, bo wydali nowy album już w maju, jest to, przyznam, coś, co trochę odkładałem, może właśnie z obawy na to, że to wywali z kapci za mocno na ale kurczę, grają potężnie, grają energicznie i grają, wydaje mi się, że nowocześnie, na pewno tak można powiedzieć. No posłuchajmy, Jackpot z ich nowego albumu Theft World. I've tried to run to put it back down.

0: Jackpot Leap Critic to właśnie ten nowojorski zespół punkowy, o którym wspomniałem. Kubie się chyba nie za bardzo podobało. Powiedział, że brzmi jak pinball. Tak, tak to powiedziałeś.
1: Inspirowane,
0: bardzo możliwe. Znaczy, wydaje mi się, że inspirowany jest jakimiś takimi automatami w kasynie, ale to już sam nie wiem. No, Jackpot to też by to sugerowało.

0: muzyka na pewno charakterystyczna, tego nie można jej odmówić.
1: Tak, gwoli wyjaśnienia, chodzi o ten paintball, gdzie jest taka skrzynia duża i się taką kuleczkę odbija dwoma skrzydełkami, a nie paintball.
0: Chciałbym kiedyś w prawdziwym życiu w to pograć, bo ja zawsze tylko na komputerze, pamiętam, kiedyś grałem w to, a chciałbym
1: tak... A są takie miejsca w Poznaniu. Więc tak, słychać tam było kasyno w tym utworze, a ja teraz przejdę już do kolejnej nowości. Nowości, która jest związana z festiwalem, na którym miałem przyjemność być, uczestniczyć w tym festiwalu w zeszłym tygodniu. Chodzi o gdański festiwal Mystic, tam moc muzyki ciężkiej, metalowej i nie tylko. No i między innymi gwiazdą tego festiwalu był zespół Mastodon. Mastodon, który...
0: Dobry zespół.
1: Bardzo dobry zespół. Zespół progresywnie grający, ale również mający w tych swoich brzmieniach zawarte trochę też takiego wpływy sludge metalowe, które już sludge metalu było zresztą bardzo dużo na ten festiwal tej edycji. Jak Gojira ze względów na te właśnie połamane rytmy, natomiast ze względu na klimat, trochę jak zespół Down, trochę jak zespół może Black Label Society. No ten gitarzysta, który w zeszłym roku no niestety umarł. On grał wcześniej na banjo, zanim w tym zespole w Mastodonie zaczął grać, więc jego technika gitarowa była bardzo, bardzo charakterystyczna. No i na festiwalu Mystic Mastodon wystąpił. Świetny występ dał. Mam wrażenie, że trochę dla fanów Mastodona, bo z takich singlowych, przebojowych rzeczy no było niewiele. Natomiast sam zespół stwierdził, że tłum był po prostu dziki i był to najlepszy występ tego roku, jaki dali, bo po prostu odbiór publiczności na to przynajmniej wskazywał. I ów zespół, oprócz tego, że dał super występ, na tym występie zagrał nowy utwór, który wyszedł dosłownie w zeszłym tygodniu, więc mogliśmy te osoby, które były na koncercie, miały okazję wysłuchać nowego materiału, świeżutkiego jak z pieca. Jest to utwór Your Ghost Again.

0: Wow, zespół Mastodon nam tutaj złoił.
1: Złoił, bardzo to było łojące i bardzo mi się to podobało.
0: Fajne. Takie ciężkie granie również na koncercie w Gdańskiej Stoczni. Swoją drogą ostatni raz Festiwal Mystic był w tamtym miejscu, czyli w Stoczni w Gdańsku. W przyszłym roku będzie już przeniesiony nieopodal, czyli na błonia stadionu, tego bursztynowego stadionu w Gdańsku. Organizatorzy uzasadniają tę decyzję tym, że potrzebują więcej miejsca. Ten festiwal się na tyle rozrósł, że w Gdańskiej Stoczni robi się tłocznie.
1: Tłoczno.
0: Natomiast ja dotarłem również do innego uzasadnienia. Mianowicie deweloper wykupił tam te tereny i chce tam postawić w stoczni hotel.
1: Ojej.
0: Więc można posłuchać jednego, jak i drugiego uzasadnienia. Może one się nie wykluczają nawet.
1: Ale wydaje mi się, że Mystic faktycznie się rozrósł, więc niekoniecznie się wykluczają. No i dobrze właściwie, że tak jest. Więcej miejsca to raczej zawsze jest dobrze.
0: To też większe zespoły.
1: Tak, większe zespoły, więcej scen, więc dla fanów Mystica, zresztą jeden z nich siedzi przede mną, myślę, że to jest bardzo dobra
0: informacja. Różnica też taka, że w przyszłym roku będą tylko 3 dni festiwalowe. W porównaniu z tym, co było od jakiegoś czasu, 4 dni, zostanie ten czas skrócony, no ale jeżeli budżet zostaje ten sam, to jest możliwość po prostu na większe gwiazdy. Jeszcze większe niż na przykład tegoroczni headlinerzy, czyli Black Label Society, czyli Megadeth oraz Behemoth. Może pojawi się, nie wiem, Slayer, albo Pantera, albo Iron Maiden.
1: Albo Metallica. Dobra, ale to tak, był Mastodon, czyli zespół, myślę, że znany naprawdę. No i ja także polecę tutaj nowym wydaniem znanego zespołu. Mowa tutaj o Interpolu, czyli formacji, która jest dla mnie na tyle osobiście ważna, że mógłbym zrobić pewnie całą audycję o niej, no ale teraz się ograniczę jedynie do ich nowego singla, który naprawdę mnie pozytywnie zaskoczył, ponieważ Interpol jest to zespół grający post-punk revival, czyli właśnie to odrodzenie post-punku, które na początku, na przełomie tak naprawdę wieków się działo, na początku zwłaszcza XXI wieku. No i wydali chociażby, no nie wiem, Turn on the Bright Lights, czyli no, moim zdaniem jeden z najlepszych albumów post-punkowych. Ale później, no niestety, jak to często bywa, troszkę podupadli, jeżeli chodzi o jakość muzyki wydawanej. No i od dawna nie wydali tak naprawdę, moim zdaniem, niczego ciekawego. Ale pojawił się nowy singiel, naprawdę miły, zresztą jak się sami przekonacie. This Mirror Weighs a Ton oraz See Out Loud. To jest singiel podwójny. Posłuchamy zaraz This Mirror Weighs a Ton i będzie to też tytuł ich nadchodzącego albumu.

0: This Mirror Weighs a Ton. To nowy singiel zespołu Interpol. Bardzo klimatyczny, bardzo ładny, bardzo też delikatny. Faktycznie zapowiedziałem, że to będzie post-punk, no nie za bardzo, bardziej dream pop, ale takie zmiany gatunkowe też są czasami potrzebne.
1: Fajna pościeluwa.
0: Fajna pościeluwa.
1: Pospaliśmy trochę, czas się obudzić, proszę państwa. Zapraszam z powrotem na Mystic i na Łojenie. Moi mili, tak się złożyło, że wraz z tym festiwalem, o którym już wam wspominałem, zazębiło się kilka premier zespołów, które tam występują. Już mogliśmy posłuchać jednej z nich, jednej premiery, jednego singla od zespołu Mastodon. No wspaniały był to festiwal, nie zapomnę go nigdy, tylko że chciałem wam jeszcze w tym momencie zaprezentować coś z nowej płyty od zespołu Evergrey, który również na festiwalu Mystic wystąpił. No muszę tutaj przyznać, że dawno nie śledziłem Evergrey. Mianowicie w 2021 roku wydali oni całkiem niezły album Escape of the Phoenix. No i z tejże płyty pochodzi też jeden z moich ulubionych, chyba nawet ulubiony utwór Where August Moans, którego też mogłem przynajmniej, i jeżeli byli na Mystiku podczas koncertu Evergrey, posłuchać właśnie tej piosenki, i bardzo mnie to ucieszyło. Natomiast zespół wykonał w znakomitej większości materiał z płyty, którą wydał dzień wcześniej, czyli występ był bodajże 6 czerwca, a płytę wydali 5. No i z tejże płyty, Architects of the New Wave, mogliśmy posłuchać właśnie wielu, wielu piosenek. No i ja na dzisiejszy wieczór chciałbym wam zaprezentować, dzisiejszego wieczoru chciałbym wam zaprezentować utwór tytułowy z tejże płyty.

0: Tak, gitary i charakterystyczne syntezatorki to zespół Evergrey, Architects of the New Wave, ich nowa płyta, no i właśnie tytułowa piosenka z tej płyty wybrzmiała na naszej antenie, no i także tydzień temu na festiwalu Mystic można ją było posłuchać na żywo.
1: Tak, wierzę ci, że tak było. No a ja zostaję w klimatach postpunkowych. Myślę, że teraz będą bardziej postpunkowe faktycznie. Zespół Ice Age, czyli duński, chyba kurczę, tak światowo jeden z najbardziej znanych duńskich zespołów aktualnie, który gra muzykę no inspirowaną no, chociażby Joy Division, czy tym bardziej nowoczesnym postpunkiem również, i któremu przewodzi dość znany także z solowej kariery Elias Runenfeld. Wydał nowy album. Płyta moim zdaniem naprawdę bardzo udana, która jednocześnie zachowuje brzmienie, z którego są znani, ale jednocześnie też trochę idą do przodu, eksperymentują. Na Off Festiwalu rok temu miałem okazję usłyszeć jego solowy materiał, no ale z zespołem moim zdaniem jest jeszcze lepszy. Ice Age z albumu For Love of Grace and Hereafter, trudny tytuł, będziemy słuchać utworu No Fear.

0: To Ice Age ze swojej najnowszej płyty utwór No Fear.
1: Czas nas nagli, moi mili. Zostały nam dwa kawałki, z czego jeden z nich wybieram ja, więc postaram się go wam przedstawić jak najlepszym świetle. Mianowicie trzy dziewczyny z Meksyku w zespole The Warning zbliżają się wielkimi krokami do wydania swojej najnowszej płyty. Odliczanie trwa, moi mili. Odliczanie do wydania albumu Everything's Falling. Zostało 76 dni, a my już znamy trzy single z tego właśnie albumu i jednym z nich jest utwór Ritual, który za chwilę na naszej antenie, a więc energia, a więc młodość, a więc porywcze piękno.

0: It's a ritual.
1: To rytuał od zespołu The Warning, czyli od trzech sióstr, które no niezmiennie zadziwiają nas swoją energią, no i oczywiście możliwościami muzyczno-wokalnymi, bardzo ładnie zaśpiewane i zagrane.
2: Mhm. Tak. No i co? I zbliżamy się powoli do końca. Myślę, że warto się pożegnać. Ja mam dla was jeszcze jedną propozycję. Najpierw ją może przedstawię, bo skończymy gatunkiem muzycznym, który specjalnie dla Kuby wybrałem, najbardziej właśnie ulubiony przez niego, mam na myśli hip-hop.
1: Bóg ci w gotkach wynagrodzi.
2: W kotkach chyba. No nie, ale chodzi o nowy album Navy Blue, twórcy, który już ma tych wydań trochę na koncie, od 6 lat tak naprawdę tworzy. I jest to przedstawiciel takiego nurtu, który teraz myślę, że rośnie w siłę ze względu na to, że coraz bardziej popularny jest, nie wiem, na przykład Billy Woods, czy właśnie Air Sweatshirt, którego zresztą usłyszymy tutaj na jako feature. I jest to abstract hip-hop drumless, takie połączenie, czyli tak naprawdę hip-hop z dosyć minimalną sekcją rytmiczną, co jest dosyć takie dziwne, no bo jednak rap, no to rhythm and poetry, nie? A tego rytmu to tutaj jest troszkę mniej, ale jest to ciekawe rozwinięcie gatunku, które wszyscy już myślę, że znają. No i co? Nie ma co więcej gadać, to posłuchajmy w takim razie. Zaraz usłyszycie sobie utwór Belladonna. Air Sweatshirt będzie tutaj także rapował. Nie śmiej się ze mnie, Kuba, to było przejęzyczenie. Navy Blue, no a co? A my się z wami żegnamy. Zarzut tego mikrofonu mówił Nikodem Prokopowicz.
1: Zarzut tego mikrofonu i realizatorskiej konsolety Jakub Staw-Butner. Zwycięzcy w konkursie mogą liczyć na SMS-y zwrotne, więc bądźcie czujni i mówimy wam do usłyszenia i stosunkowo udanej nocy, miłego wieczoru. Pa!
2: Cześć!

Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe.

0: sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
1: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama.
2: Radio Afera 98,6 MHz.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
4: Piątek, 12 dzień czerwca, godzina 20, a więc przed nami 1745 notowanie aferzastej, czyli listy przebojów Radia Afera. Realizacją zajmuje się Mikołaj Pluto-Pluciński, a przed mikrofonem Maksymilian Wawrzyniak. No, nie będę może już dłużej przedłużać tego początku. Najpierw propozycja Michał Kisielewski. Ciało elektryczne.

dowiecie się, co będzie zaraz, bo najpierw oczywiście nasza propozycja. W tym tygodniu, jako drugą w sumie propozycję już, przedstawiamy wam Ninja Episcopat i The Bell of Shame.

0: jakąś taką tendencję wzrostową, można by
1: powiedzieć.
0: No,
1: jest tutaj niezły wzrost. Wiesz, co to znaczy bowaryzm?
0: Wiem, pamiętam z liceum.
1: No właśnie, jest to taki stan ciągłego niezadowolenia i myślę, że mam aferę.

Szumy i utwór Mars to jest nasza przedostatnia propozycja. No i jeśli spodobały Wam się te kosmiczne dźwięki, to zapraszamy Was na stronę Radia Afera do zakładki Aferzasta. No i tam możecie zagłosować między innymi na Szumy, ale też na artystów, których przedstawiliśmy Wam wcześniej.

0: towarzyszące meczowi, myślę, że również tak jest.
1: No, zdradzę tutaj naszym słuchaczom, że na połowie monitorka mamy to, co będzie teraz lecieć, a na połowie mamy mecz Kanada i Bośnia Hercegowina.
0: No, ale oczywiście nie rozprasza nas to i przechodzimy płynnie do miejsca 9 i tutaj małe déjà vu, bo ten zespół już raz pojawił się dzisiaj na liście.
1: Jest to Madame Affaire z utworem Tylko Twój, który już 19 tygodni na naszej

Nasz stały segment doczekał się nawet pięknego intra. Dziękujemy Mikołaju. 1745 odcinek na wspólnej. Bogdan ma coraz większe problemy z dziećmi. Jarka zatrzymała policja. Dyrektor zastaje w klasie Danutę z gumowym, podłużnym i obłym przedmiotem w ręku. Kamil nie chce wrócić do Zuzy. Marek znajduje w torebce żony model członka. Danuta tłumaczy mu, że jest to pomoc naukowa zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji. Zimiński jest bardzo zgorszony. Zimińska prowadzi zajęcia na temat antykoncepcji. Na wstępie stwierdza, że rozpoczęcie współżycia powinno być przemyślaną decyzją, dlatego warto zaczekać z inicjacją seksualną i nie ulegać presji. Skoro jednak już do tego dojdzie, dobrze wiedzieć, jak ustrzec się przed niechcianą ciążą. Mówi o stosowaniu prezerwatywy. Klasa wybucha gromkim śmiechem, kiedy nauczycielka pokazuje im model członka. I w nawiązaniu do tego na miejscu szóstym dildo Baggins.

blizna to zapach naszego dzieciństwa. Przez kurtkę i sweter przenika jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro to wysoko. Czternaste piętro to wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tą, tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tę, tą torbą w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski, bo to nie abstynent, prędzej absynt.

przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro. To wysoko.

jest na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani trwała ondulacja, na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja, jajów dwóch. Pocę się jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między 5

Serdecznie proszę panią, by w zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15. No nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm. Bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. To wysoko, 14 piętro. 14 piętro.

Dobry wieczór. Program Pralka właśnie rozpoczął się na antenie Radia Fera. Dziś przed mikrofonem Marcin Liminowicz do 23:00 i rozpoczynamy nasze pralkowanie z nowościami i zaczęliśmy od grupy Mastodon. Your Ghost Again to utwór, który ukazał się 2 czerwca tego roku. Nowy kawałek Mastodona, który zespół zadedykował pamięci swojego byłego gitarzysty Brenta Heinza, który zmarł w zeszłym roku w wypadku motocyklowym, co zresztą zdarzyło się kilka miesięcy po tym, gdy Brent niestety grupę Mastodon opuścił. A tak czy inaczej, jak zespół twierdzi, to pierwszy utwór, nad którym pracowali bez udziału Brenta. No i w międzyczasie zespół rozpoczął koncertowanie z nowym, czy też nie wiem, czy tymczasowym, czy nowym gitarzystą, z Nickiem Johnsonem. No i występowali też ostatnio na festiwalu Mystic Festival w Gdańsku na początku tego miesiąca. I to tyle, jeśli chodzi o nową muzykę grupy Mastodon. Your Ghost Again to jak na razie jedyny nowy utwór z tego roku, ale zakładam, że będzie ich więcej już wkrótce. A kolejna nowa rzecz, która pojawiła się w ostatnich dniach, to kawałek Starless, nowy utwór grupy A Perfect Circle.

To był utwór Starless, nowy kawałek A Perfect Circle, zespół, który podobnie jak Tool niezbyt często wypuszcza nowe albumy, ale ten rok będzie najwyraźniej dość pracowity dla Maynarda Jamesa Keenana, bo tak, jest nowy utwór A Perfect Circle, a wcześniej w lutym tego roku Maynard ze swoim jeszcze innym zespołem Pussifer wydał nową płytę Normal Isn't. I to właśnie, to pierwsza muzyka A Perfect Circle po wielu latach milczenia. Ile to lat, które teraz mamy w rok? Aha, to 8 lat już minęło od czasu, kiedy płyta Eat the Elephant się ukazała, na którą też trzeba było wiele lat czekać, na płytę numer 4. No ale teraz może w roku 2026 pojawi się płyta numer 5 grupy A Perfect Circle. To był kawałek Starless, nowa muzyka, a zespół też właśnie A Perfect Circle wyruszyli w trasę koncertową i może nawet niektórzy z naszych słuchaczy mieli okazję A Perfect Circle zobaczyć w ostatnią środę w Warszawie na Torwarze. A teraz pora na polską muzykę. Wracamy do nowej płyty grupy Blinded 23, czy też Blinded 23.

To zespół Blinded, a dokładnie Blinded 23 z utworem Towards the Dark, kolejny fragment nowej płyty Deuterium, a w audycji Pralka w Radio Afera, płyty, która 22 maja tego roku ukazała się nakładem Peaceville Records. No i to album, na który czekaliśmy bardzo długo, fani grupy Blinded czekali na tę płytę wiele, wiele lat, no bo Blinded 23 jest nowym wcieleniem starego, dobrego zespołu Blinded w trochę odmienionym składzie. Ale muzycznie myślę, że klimat jest kontynuowany z tego, klimat taki, z którego znamy grupę Blinded 23, a chociaż w tym utworze też mocno wyczuwalny jest klimat szwedzkiej grupy Katatonia, jak dla mnie, zresztą nie tylko w tym utworze i nie tylko tej grupy, więc to jest pewna ewolucja, jeśli chodzi o Blinded 23 na tej nowej płycie. To właśnie pierwszy duży album, bo wcześniej ukazała się tylko epka pod nazwą Blinded 23 w 2024 roku. Zespół zapowiadał, że ukaże się płyta pełnometrażowa, wtedy wyszła epka Vanishing dziś we wrześniu 2024 i wszyscy myśleli, że to już za chwilę, za moment ukaże się ten album pełnoprawny, pełnometrażowy, jednak trzeba było czekać na niego aż do połowy roku 2026. No więc tak brzmi nowe wcielenie dawnej grupy Blinded 23, płyta Deuterium. Myślę, że dla fanów gatunku to na pewno rzecz warta do sprawdzenia. Dla fanów gatunku wartą do sprawdzenia rzeczą jest również kolejne nadchodzące wydawnictwo grupy The Ocean. Więc pozostaniemy w postmetalowym klimacie. Grupa The Ocean z Berlina w zeszłym roku ogłosiła ostatnie koncerty w starym składzie, m.in. na festiwalu Hellfest zagrali. Z tego dawnego składu grupy The Ocean już niewiele pozostało, ale w drodze jest już nowa płyta odmienionej formacji The Ocean. Są nowi wokaliści, tak, jeden męski, drugi żeński głos, wokalistka Lane Mingyushi, a także wokalista Enrico Tiberi. Będzie można ich na tej płycie usłyszeć ich można również na singlu, który nadchodzący album grupy The Ocean promuje. Nowa płyta The Ocean ukaże się pod koniec września tego roku, będzie nazywała się Solaris, a zespół już ją zapowiada, już ją promuje utworem o nazwie Light Pollution. To niemiecki The Ocean.

Grupa The Ocean powraca z nowymi wokalami w składzie, z nowymi muzykami. Light Pollution to utwór, który zapowiada płytę Solaris, która okaże się 25 września tego roku. A teraz pozostaniemy w temacie, bo to też będzie wytwórnia Pelagic Records. To wytwórnia niemiecka, ale zespół będzie belgijski z Antwerpii. Grupa Hippotraktor już nieraz w naszej audycji się pojawiła, a teraz nowy album grupy Hippotraktor ukaże się w tym roku. To będzie płyta o tytule Annihilist, trzeci album Hippotraktor. Premiera tej płyty zapowiadana jest na drugi dzień października bieżącego roku. No i mamy już pierwszy singiel z tego albumu. Jest też teledysk, który można w necie zobaczyć. Zresztą do utworu grupy The Ocean, Light Pollution, teledysk również na pewnym portalu streamingowym od pewnego czasu śmiga. Ale jeśli chodzi o grupę Hippotraktor, 2 lata minęły od drugiej ich płyty zatytułowanej Stasis, no więc najwyższa pora na nową muzykę. A Different Now to jest kawałek, który zapowiada płytę Annihilist belgijskiej grupy Hippotraktor.

pralce w Radio Afera Hippotraktor z Antwerpii, z Belgii, z utworem A Different Now. Ten kawałek zapowiada płytę Annihilist, którą już w październiku nasz ukochany Pelagic Records wypuści. A teraz wybieramy się w inne rejony, bo wracamy do nowej płyty grupy Converge. Otóż, tak już jakiś czas temu zapowiadałem, zespół Converge wydał w lutym tego roku płytę Love Is Not Enough, ale to było dla nich niewystarczające. Potrzebowali jeszcze kolejnego wydawnictwa w tym roku. Po kilku miesiącach, 5 czerwca, ukazała się płyta The Hum of Heart i z tego albumu dwa utwory dziś się pojawią. No, ostatnio zresztą to mówiłem, ale mogę powtórzyć, sam zespół tak twierdzi i po wysłuchaniu obu płyt potwierdzam, że to prawda. Płyta Love Is Not Enough to był album grupy Converge, który bardziej w stronę metalowego grania szedł, a płyta Hum of Heart idzie mocniej, czy też bardziej w stronę brzmień hardkorowych, ale nie tylko. To po prostu typowy zespół Converge w bardzo, bardzo dobrej formie w tym roku. Detonator na początek, a później Dream the Breeze. Kolejna nowa płyta Converge w tym roku.

Ham of Heart to nowy album, drugi już w tym roku, amerykańskiej grupy Converge. Dwa fragmenty z tej płyty, Detonator i Dream the Breeze, przed chwilą się pojawiły i tak jak mówiłem, serdecznie polecam wszystkim, którzy znają grupę Converge, którzy lubią grupę Converge, którym podobał się album Love is Nothing Enough, z lutego, aby posłuchali również płyty Ham of Heart, bo oba te albumy, mimo że są troszeczkę inne, to oba te albumy są wyśmienite i pokazują, w jak dobrej formie grupa Converge jest. A na zakończenie dzisiejszej pralki ze Stanów przenosimy się do Brazylii, do São Paulo. Tam działa grupa Death Kids. Poznaliśmy ich niegdyś przy okazji płyty Death Brick. To była płyta, wspólna płyta właśnie brazylijskiej grupy Death Kids oraz projektu Pet Brick, w którym udziela się Igor Cavalera. To była płyta z roku 2020, ale grupa Death Kids nagrywa również samodzielnie i w tym roku nakładem New Road Recordings 29 maja wypuścili nowy album, który nazywa się Cicatrizes do Futuro. Parasita M. Trance to dwa fragmenty tej płyty, które zakończą dzisiejsze spotkanie z audycją Pralka. A jaka muzyka na płytach Death Kids? Jest noise rockowo, jest industrialnie, dzieją się zwariowane rzeczy, zresztą to za chwilę usłyszycie. I to tyle na dzisiaj, w dzisiejszym wydaniu programu Pralka. Na facebook.com/pralka.fm oczywiście playlista za chwilę się pojawi z dzisiejszego wieczornego spotkania. Do usłyszenia. To była Pralka, to zespół Death Kids.

0: każdy piątek o 22 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
1: Autopromocja.
2: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy bardziej bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
3: Reklama. Radio!

0: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.

Thrash Till Death, ponieważ jest to audycja Thrashing Madness w Radio Afera. Mówi do was Lechu Malendowski, dzisiaj sam do godziny pierwszej metal. Metal i jeszcze raz metal. Będę mówił o paru sprawach. Będą nowości, będą klasyki, będą zapowiedzi. Krótko będę relacjonował, co się działo tydzień temu w Gdańsku. Zaczęliśmy tankardem sprzed 40 lat z ich debiutu Zombie Attack. No bo jutro Niemcy grają po raz pierwszy od 17 lat na polskiej ziemi w Grodzie Rycerskim w Byczynie w ramach Black Silesia, część 9. No niestety nie dojadę, szkoda, bo widziałem ich parę lat temu w Czechach i to był bardzo dobry koncert, więc chyba wszyscy się będą tam świetnie bawić. Zresztą z tych pierwszych relacji znajomych, którzy pojechali i dzisiaj się bawią w Byczynie, jest dobrze. Ten, kto nie mógł pojechać i został, zapraszam na najbliższe dwie godziny najcięższego powietrza w Poznaniu i okolicach. Krótko będę mówił o tym Gdańsku, bo kto był na Mystiku, ten dobrze wie, jak było. Chociaż, co zauważyłem, relacje są skrajne, pytając znajomych o koncerty. Co chwila zdarzało się, że jedni byli zachwyceni, inni załamani. Ja miałem to samo. Gdy mnie ktoś pytał o jakiś konkretny koncert, mówiłem, albo mi się podobał, albo nie, a w odpowiedzi słyszałem zdziwione, tak, a u mnie było dokładnie odwrotnie. No i tak to właśnie z tym metalem bywa. Percepcja jest sprawą indywidualną. Będę do tego przechodził jeszcze może w następnych wejściach. Co jak, tankard miał 40-lecie, no będzie miał w lipcu, ale naciągnąłem to, więc pierwszą rocznicę mamy za sobą i polećmy z nowością. Dawno nic nie było nowego, tydzień temu audycja z Puchy. Redaktorzy wrócą. Redaktor Gajewski jest służbowo w Byczynie. Obiecał, że będzie za tydzień i zrobi, uwaga, relacje z koncertu Metaliki, z Mystika i z Black Silesii. No, chcę to usłyszeć. A redaktor Pietroniewicz obiecał, że jak mu się zawodowo wszystko poukłada, to jeszcze latem wróci na stałe do prowadzenia Thrashing Madness. Póki co musicie jeszcze się pogodzić z tym, że starszy pan będzie opowiadał o tym, jak kiedyś było, a dzisiaj już nie ma. Kto by się spodziewał, że Flesh Crawl jeszcze żyje, jeszcze nagrywa i właśnie wydał 10. płytę zatytułowaną Epitome of Carnage, chociaż Flesh Crawl. Ze starego Flesh Crawl został tylko perkusista. Basista od 2011 roku, a cała reszta, czyli dwójka gitarzystów i wokalistów, no to jest zaledwie kilka lat stażu i pierwsza płyta na ich koncie. Jak wyszło? Jak zwykle. Najbardziej szwedzki z niemieckich zespołów zrobił swoje. Lubicie taką muzę? Proszę bardzo. Pierwszy dzień Mystika był pod kątem tej Szwecji i muszę wam przyznać, że Unleashed w B90 wypadł dokładnie tak, jak można się było tego spodziewać. Dużo można znaleźć informacji w sieci, że się ludzie nie dopchali na ten koncert, no, ale to dlatego, że się wszyscy kisili w tym wąskim przejściu. Wystarczyło się jednak tam trochę łokciami przepchać. Stanąłem sobie z lewej strony i było pusto. Tam można było rowerami jeździć, zwłaszcza po pół godziny, gdy się ludziom zrobiło gorąco i faktycznie uciekali stamtąd. Też czułem, że ze mnie już tam cieknie z każdej możliwej strony, ale wytrzymałem i no i dobrze, bo zaczęli klasyką. Fajnie było słyszeć te nowe utwory, zwłaszcza z ostatniej płyty. Ona jest na tyle świeża, że akurat te utwory jeszcze rozróżnią. Natomiast te ostatnie 10 lat jest tym u mnie trochę trudno, ale śmiałem się pod swoim wąsem, bo te nowe utwory na żywo brzmią dokładnie tak samo jak te stare. To już jest coverowanie samego siebie, ale zrobili swoje. Natomiast Grave niestety coś nie pykło w tym okrojonym składzie. No to jest właśnie specyfika tej sceny. Nie zaraz jak ona się nazywa, żeby wam nie skłamać. Monster Energy Desert Shrine, czyli ta nowa scena wystawiona w nowym miejscu. Co widziałem, koncert to był kiepsko nagłośniony. Nie wiem, z czego to wynikało. Jeżeli macie podobne wrażenia, no to witam w klubie. Coś tam ewidentnie nie pykło. Jak zwykle na Mystiku najlepiej brzmiała Park Stage. Main Stage w tym roku było nie najgorzej. Będę o tym gadał. To był Warm Up Day. Co tam jeszcze było? Ha, Six Feet Under na Park Stage'u. To było tak złe, że aż dobre. Wszyscy się świetnie bawili. Chris Barnes był Chrisem Barnesem. Robił te swoje
Ej, była kupa zabawy z przewagą kupy. Damnation dało radę, wiadomo. Co tam jeszcze było? Discharmonic Orchestra dla fanów technicznego death metalu. O, Neckbreaker. Ponoć to było niezłe. Nie załapałem się, bo grali na tej małej scenie, ale było chwalone przez znajomych, więc sprawdźcie tę nazwę. Ja też to zrobię. No i to był Warm Up Day. Przejdźmy do tego Flesh Crawla, żeby zakończyć o tym szwedzkim death metalu. Trzy strzały otwierający Blood Dominion, Embers of Wrathly, Reign Forever. Najnowszy Flesh Crawl. Niby z Niemiec, a jednak trochę ze Szwecji.

Elegancko. Nowy Flesh Crawl z wokalistą Borysem The Savage, który, gdy ukazywał się debiut Flesh Crawl, nawet nie miał 3 lat. No, świeża krew robi swoje. Lećmy z 96 rokiem i Defendrolem. Ortodoksów zapraszam do gotowania Bigos na uspokojenie, bo będę teraz chwalił płyty, które pewnie wam nie leżą. A, najpierw drugi dzień Mystika. To był dobry dzień, trashowy dzień na main stage'u. Heathen, Overkill, Anthrax i Megadeth. Kto nie był, to musi mi wierzyć. Dziadki pokazali.

i młodzieży, jak się gra metal. Powiem wam, byłem rozwalony. Overkill. Bobby, ile ma? 65, 67 lat? Koniec świata, jak ten zespół zabrzmiał na żywo. Anthrax, to samo. Nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze. Zobaczymy, jaka ta nowa płyta ma być we wrześniu. Czy będzie fajna? Jak nie będzie, to będę z tym żył. Ale koncert był dobry. To trzeba im oddać. No i Megadeth. Zdaje się, że pożegnalny podobno. Chociaż Dave na koniec powiedział, że jeszcze się zobaczymy, ale muszę oddać, że w porównaniu do tego, co było 2 lata temu, to jakieś 5 razy lepszy koncert niż wtedy. Wszystko brzmiało dobrze. Dave jakoś taki był żywy, rozmowny. O wiele lepiej niż 2 lata temu. Zachwycony byłem tym dniem. No, a jeszcze było z ciekawostek Cavalera Chaos AD. Bracia Cavalera z udziałem jeszcze gościnnym innych muzyków młodszych zagrali Chaos AD plus jeszcze tam parę utworów i powiem wam, że mi się to nie podobało. Stałem, oglądałem, ale byłem zniesmaczony. No Max już, no nie ma głosu. Nie ma głosu, on schudł i wygląda, nie mówię, że lepiej niż gorzej, ale ja wiem, on ma swoje lata, swoje przeżył i niektórzy chwalili, że to właśnie tak miało brzmieć jak a la Celtic Frost, te ciężkie, wolne riffy. No, no nie, a ten cover New Model Army to już w ogóle było straszne. Okej, jak się komuś podobało, a w większości osób, które pytałem ze znajomych, no byli zachwyceni, że świetnie było zobaczyć to na żywo. No okej, no to w takim razie te projekty braci Cavalera są dla was. Nie zazdroszczę, cieszę się waszym szczęściem, ja idę dalej. Blood Incantation, ponoć koncert festiwalu. Ja trochę tego hype'u na ten zespół nie rozumiem, bo tak jak lubię te poprzednie płyty, no to te klimaty, w które obecnie oni się poruszają i też na żywo, to okej, doceniam, ale nie jestem fanatykiem. Marduk miał peszka, spóźniony, nie za bardzo to wszystko brzmiało. Co tu jeszcze ciekawego? No nie chciałbym się chciał rozmnożyć, rozczworzyć, to nie byłem w stanie widzieć tych mniejszych zespołów na mniejszych scenach. No nie mówię o Belfegor, bo jakby to unikałem specjalnie. Ale było też ciśnienie z tego, co kojarzę. Ten zespół zrobił duże wrażenie koncertowo. Możecie sobie to sprawdzić. No, lecimy z płytą sprzed 30 lat. Dlaczego sprzed 30 lat? To było wczoraj, ja to pamiętam. Mam kasetę kupioną zaraz, jak się tylko ukazała. Swan Song, Carcass. Nikt się nie spodziewał, że ten album po pierwsze będzie brzmiał tak, jak brzmi i po drugie, że będzie ostatnią płytą przynajmniej na jakiś czas. Nikt wtedy nie wiedział. Zespołu, który się rozwiązał wkrótce po. Płyta nagrywana w bólach i w płaczach i w zgrzytaniu zębów, bo ona była nagrana dużo wcześniej, w lutym 95 roku. Przeboje chyba z Columbia Records, jeżeli dobrze kojarzę. Wtedy każda wytwórnia myślała, że weźmie zespół metalowy i zrobi z niego drugą Metallicę i sprzeda 17 milionów płyt. No i się potem to kończyło tak, jak kończyło. Uwielbiam ten album, on jest na luzie nagrany. Ma riffy jak ma stify, ma doskonałe brzmienie. Zespół nagrał te pierwsze 5 płyt Carcass, jest każde inne. Ja znam ludzi, którzy lubią tylko 2 pierwsze i nie uznają żadnej innej. Dla nich już Necroticism już było zdradą, bo było death metalowe, było wypolerowane i nie tak powinien brzmieć legendarny Carcass grindowy. No, pozdrawiam cię, Radku. Ale nie, Hardwork już było inne, no i Song było inne. Jest rock'n'rollowo, jest na luzie, ale to jest pozorny luz, pozornie to buja fajnie, ale jak wsłuchacie się w wokale Jeffa, to są jego chyba najbardziej jadowite wokale w całej dyskografii Carcass, a do tego teksty równie jadowite i co niestety warte podkreślenia nadal są aktualne, bo to są teksty poruszające pewne społeczne tematy. Warto się wczytać, wsłuchać i ocenić. 3 strzały prosto w twarz. Keep on rotting in the free world. Tomorrow belongs to nobody. Kocham ten tekst. No i Generation Hexed. Carcass sprzed 30 lat. A jeżeli nie lubicie death and rolla, zapraszam na herbatę.

płyta Swan Song zespołu Carcass i powiem wam, że wolę bardziej ten materiał od tych płyt nagranych po powrocie na scenę, bo dla mnie one są trochę recyklingiem i tutaj jeszcze się nie bali grać na nowych obszarach muzycznych, a teraz po prostu jeżdżą, chodzą do roboty, jeżdżą na koncerty, nagrywają płyty, ale to wszystko już gdzieś kiedyś słyszeliśmy. Co nie zmienia faktu, że Carcass wielkim zespołem jest i basta. A po nagraniu tej płyty zespół się rozpadł. Bill Steer skoncentrował się na swoim rockowym Firebird. Pozostała trójka muzyków założyła sobie Black Star od tytułu jednego z utworów na tej płycie. Nagrała tylko jedną płytę w 1997 roku, Barbed Wire Soul. No a reszta jest historią. Pozostajemy w roku 96. Pozostajemy w kategorii zespół death metalowy, legenda death metalu europejskiego, który kiedyś nagrywał płyty, że klękajcie narody, a potem poszedł w death and rolla. Gorefest, jego Soul Survivor. No, uwielbiam tę płytę. Nie jest to death metal, ale podobnie jak na Carcass są tu wokale Jana Krisa, który no jednak jest z tych jednym z najbardziej charakterystycznych defowych wokalistów wszechczasów i kto się ze mną nie zgadza, ten znaczy, że nie zna się na death metalu. Krótka piła. Gorefest był wielkim zespołem do pewnego momentu. No a potem 96 rok i w sumie, podobnie jak Carcass, już na poprzednich płytach przecież to się zmieniło, bo i Heartwork było inne, no i Falls było inne. No i co robić? No i Soul Survivor jest mieszanką. Tak jakby Deep Purple grało death metal, nie? Rozumiecie to? Ja też nie, tak mi się akurat skojarzyło. Co nie zmienia faktu, że lubię te płyty, lubię do niej wracać, lubię wszystkie płyty Gorefesta, bo one do pewnego momentu były każda inna, dopiero te dwie powrotne, podobnie jak Carcass, trochę już były na jedno kopyto, no ale trochę szkoda, że się szybko zawinęli po tym powrocie. Nie szkodzi, zawsze mamy do czego wracać, czy to z okazji rocznic, czy też nie. No, przed ostatnim Doom Mystic powiem w następnym wejściu, a my sobie posłuchamy Freedom, tytułowy Soul Survivor i Dog Day, trochę motorheadowski, no bo tego motorheada było więcej na kolejnej płycie, a jednak tutaj jakieś takie jazdy jeszcze były. Gorefest przed 30 lat.

No, prawda jest taka, że Gorfest był po prostu dobrym zespołem, niezależnie od tego, czy grał death metal, czy nie. Umieli w piosenki chłopaki i bardzo mi brakuje tego zespołu. Trudno, będziemy wracać na pewno. Lecimy z kolejnymi nowościami, ale najpierw krótkie podsumowanie. 5 czerwca na Mystiku, dzień sludge'owo-dumowy, no i działy się rzeczy na głównej scenie. I Hate God, Corrosion of Conformity, Down, no i Zakk Wylde i jego Black Label Society. Wszystkie koncerty wpyte. Tam zero uwag, w ogóle od początku do końca, zwłaszcza ten Down, bałem się trochę tego powrotu, ale powiem wam, Phil Anselmo schudł, nie wiem, czy on jakieś ozempiki czepie, ale jest chłopak w formie. Wiadomo, to nie jest ta forma, co 20 lat temu nadal, a i tak jest lepiej niż 10 lat temu. No a jak zaczęli bujać tymi hitami z pierwszej płyty, to nie miałem uwag. Szkoda, że trochę wtedy padało, no ale nie jesteśmy z cukru, daliśmy radę. W międzyczasie skoczyłem zobaczyć Death to All. Poprawnie odegrane, wielu ludziom się to podobało, no dla mnie jednak dev bez szczaka to nie jest dev. Fajnie, że chociaż nie udaje, że to jest dev, nie tak jak Pantera, tylko jest to Death to All, jest to tribute i okej. Benediction, znowu, kolejny raz na Monster Energy Desert Shrine. Chciałem zobaczyć ten koncert, nie podobało mi się. No, bardzo szybko się zmyłem stamtąd, nie wiem, czy tam się coś poprawiło po drugiej połowie tego seta, ale no coś, kurczę, nie wiem. Wracając do dużej sceny, tak, duża scena była ok, ale na Park Stage'u Electric Wizard, powiem wam, ten Electric Wizard, no dla mnie to był jeden z koncertów festiwalu i no, tak jak widziałem ich chyba z 2 lata wcześniej, to było mieszane uczucie, ale teraz to bujało pięknie i z tego dnia wracałem z buta. A miałem jakieś 35 minut do naszego lokalu i po prostu mi ten koncert grał w głowie i te riffy elektrycznego czarodzieja po prostu cały czas w głowie na repeacie. Piękny koncert. Z kolei znowu na Monster Energy Desert Shrine kończył wieczór Primordial i mi się ten koncert nie podobał, a się tak czaiłem. No niestety. Co tam jeszcze było fajne? Today is the day. Znajomi chwalili na Sabbath Stage. No i ten Ivar, coś tam piąte przez dziesiąte słyszałem. Jak ktoś lubi Wardrunę, takie klimaty wikingskie, trochę ambientowe, folkowe. Niezły sposób na zakończenie wieczoru. Do ostatniego dnia przejdziemy potem, ale przejdźmy teraz do nowości. Zespół, który dawno nie był w Thrashing Madness, a kiedyś miałem niezłego fizio na punkcie debiutu. Variation on Inductive Theories, Architectures, Clean Planes. Francuzi z Misanthrope. Progresywny, alternatywny metal. Tam chyba nawet saksofon był na tym debiucie, jeżeli dobrze pamiętam. I płyta wychodziła jakoś w tym czasie, 93 rok. Słuchałem tego na zmianę z dwójką My Dying Bride i bodajże Icon Paradise'ów. No i dobrze pamiętam to, tę kasetę kupioną w Acid Shopie. Tych płyt naczepali kilkanaście i ostatnią, która była grana w Thrashing Madness, na pewno było Libertine Humiliations, to 98 rok. Czy potem coś grałem? Nie pamiętam. Mogłem, ale nie pamiętam. No i co? Mamy kolejną płytę. Oni dość regularnie te płyty wydają. Embrasement, wydana końcem maja. Jeden utwór tylko, bo chyba nie wyrobię się z wszystkimi dzisiaj. Mamy już kilka minut po północy. No to przypomnijcie sobie, jeżeli nie znaliście, sprawdźcie, czy lubicie tego typu granie. A co ciekawe, oni porzucili język angielski w tekstach. Wszystko po francusku. Jeden utwór zatytułowany Comtesse Vampire, Misanthrope.

Francuzi z Misantrop. Trochę za mało czasu miałem, żeby więcej z tej płyty coś zagrać, ale jak się komuś spodobało, to zachęcam. To co? Kolejna nowość. Zespół, który kiedyś był też grany często, gęsto, zwłaszcza dwie pierwsze płyty w Thrashing Madness, prowadzonej audycji jeszcze wtedy przez pana Kamińskiego. Heavenwood z Portugalii. To były czasy, wszyscy się modlili do Moonspella na Rokotekach. No i był zespół Heavenwood z Portugalii. Portugalska odpowiedź na Moonspella. Ja sobie robię trochę żarty, ale no, te dwie pierwsze płyty to były w Morbid Noise hitami. I były często grane Swallow, tamto, ale były hity. Potem jeszcze parę płyt wydali, ostatnia 2016. Na 10 lat cisza. I po 10 latach wychychnęli niczym diabełek z pudełka, chociaż oficjalnie tam nie było żadnego rozpadu, ale okazało się, że w składzie jest tylko jeden zawodnik. Ricardo Diaz, który bierze sobie muzyków sesyjnych, muzyków w trasę, no ale poza tym wszystko sam nagrywa w zasadzie. I ta płyta, The Tarot of the Bohemians, część druga, no bo właśnie ta pierwsza ukazała się 10 lat temu, nie jest taka zła, powiem więcej, tu jest nawet bardziej melodyjnie death metalowo niż na tych pierwszych płytach, które jednak były, no, tą zarazą gotycką mocno dotknięte. Posłuchajcie, otwierający Death z najnowszego krążka Heavenwood.

Tak brzmi początek najnowszej płyty Heavenwood. Polecam. To akurat zły utwór wybrałem, mój błąd. Lecimy dalej, naprawdę za dużo gadam dzisiaj, ale no muszę, no, działo się na tym Mystiku. Ostatni dzień, co tam było fajnego? Na dużej scenie? No, Mastodon był Mastodonem. Behemoth, wszyscy chwalą Behemoth, że wykonawczo, że super, że fajnie, że weszli na tego focha, czyli ktoś nie wie, co to jest foch. No to jest ta budka, w której siedzą dźwiękowcy gdzieś tam na środku przed sceną. Weszli sobie na scenę przygotowaną, zagrali tam bodajże cover Batorego. No fajnie, fajnie. Saxon rozbił dla mnie bank tego dnia na Park Stage'u. No ale i tak najlepiej wypadł dla mnie tego dnia The Gathering już po tym całym festiwalu. Na koniec Anneke. Miałem znowu 17 lat, a ona śpiewała tylko dla mnie. Kto był, ten widział. Tamten tłum trochę żedniał już po tym Behemocie, chyba już wszyscy mieli dość. Coraz mniej ludzi, ale oddani fani Gathering po 30 latach po płycie Mendelion, zagranej chyba w całości, jeden utwór z If The Nails na koniec. Posłuchamy go sobie na dzisiaj, na koniec audycji, ale to za jakieś 40 minut. Pięknie było, piękne zakończenie pięknego festiwalu. Szkoda, że ostatnia edycja, nowa edycja na błoniach Stadionu Gdańskiego, nie chce mi się wierzyć, że będzie miała taki sam klimat jak na Stoczni. Chociaż wszyscy, z którymi rozmawiałem, i w ogóle wielki szacun dla wszystkich, którzy pracowali, dla całej, naprawdę całej ekipy, niezależnie od roli, którą tam robiliście, to dzięki wam ten festiwal w Gdańsku tak fajnie wychodził. Z roku na rok było lepiej, były poprawki, były brane pod uwagę sugestie fanów, uczestników. Było naprawdę dobrze. Pewnych rzeczy nie można było przeskoczyć, oczywiście tam ilość ludzi była ograniczona i te tłumy przychodzące z dużej sceny na Park Stage z powrotem, no było tam ciasno i mogłoby się stać niebezpiecznie. Ekipa ma duże aspiracje. Jednym z argumentów przeniesienia tego na te błonia stadionu jest m.in. to, żeby można było więcej osób ściągnąć, może większe nazwy, chociaż szczerze mówiąc, jakie większe nazwy? No Judas Priest tutaj był King Diamond, był Megadeth. No co jest większego jeszcze? Aeroni? Metallica? No chyba nie. Nie wiem, ale kwestia jest taka, że tam po prostu wchodzi deweloper i wybudują hotel czy osiedla i tyle. No ale dobra, zobaczymy za rok. Już można kupować bilety na 2027. Trochę w ciemno, ale oczywiście już się ploty o Slayerze musiały pojawić. Nie wiem, powiem szczerze, nie wiem, czy będzie Slaya. Byłoby nieźle, naprawdę, ale coś mi się wydaje, że pewne tematy są raczej capnięte przez Live Nation i tak już chyba zostanie. No nic, Mystic był bardzo udany, w tym roku bardzo dużo rzeczy mi się nie podobało, było parę zawodów, Belcer słabo wypadł, tam też coś nie pykło, chyba im się sprzęt zgubił i to wszystko nie tak, jak powinno być. No ale co robić? Lecimy ostatnia, jeszcze nie, Arcturus z debiutu sprzed 30 lat, ale sobie przypomniałem tę płytę, nie byłem nigdy fanem takiego grania, ale muszę przyznać, że ten debiut, za chwilę sobie z niego posłuchamy. Jednego tylko utworu mówię, bo czas mnie goni. Otwierający z płyty Aspera Hiem Symfonia to Those Who Dwell in the Night, Hellhammer. Pan Hellhammer na perkusji, pan perkusista, pan profesor gry na perkusji Hellhammer. Klękajcie wszyscy. Byłem świadkiem, co ten człowiek potrafi robić. No i nie wiem, czy wiecie, ale poza tym, że w Mayhem cały czas zasuwa i jeździ oczywiście po całym świecie, Covenant nagrywa nową płytę, ale Arcturus też już jest po nagraniach nowej płyty. Co to jest za rok? Co tu się będzie działo w tym roku? Bo to, że death metalem ten rok stoi, to już wiemy, ale że to Norwegia tak zasuwa? No Mayhem, bardzo dobra płyta. Liturgy of Death mi się tam podoba. Zobaczymy. Cofnijmy się na razie do 96, a co się będzie działo potem, to czas pokaże. Przed wami, przed państwem, Arcturus.

Tak jest, debiut Arcturusa skończył 30 lat, symfoniczny black metal. Uff, aż się wzdrygam, bo zaraz mi się przypominają pewne klawiszki. Na tej płycie są klawiszki, które potem słyszeliśmy na dwójce Dimmu Borgir. Mam flashbacki z Wietnamu. Nie, nie, dobra. Symfonicznie jeszcze trochę zostaniemy, bo Wojwod wydał płytę Symfonik. No, już widziałem skrajne recenzje tego materiału. Płyta nagrana na żywo rok temu, 4 czerwca 2025 w Operze w Quebecu z udziałem oczywiście tamtejszej orkiestry symfonicznej, bo no, dawno nie było takiej kooperacji. Kiedyś to było przecież bardzo, bardzo w modzie. Takich płyt trochę wyszło. Ale chyba, tak jak mówiłem dwa tygodnie temu przy okazji 30-lecia płyty Waltarii, tym symfonicznym death metalu, bo wolałbym to oglądać na żywo niż słuchać potem z płyty, bo nie zawsze to udaje się nagrać i ten klimat przekazać później na krążkach. Oglądaliście jakieś może ten symfoniczną metalikę z orkiestrą albo słuchaliście z płyty? A jest różnica oglądać to, a słuchać. A pamiętacie taki krążek Entombed, Unreal Estate? Przecież jest to tylko nagranie koncertowe, a tam jeszcze był balet do tego. No niestety nie udało się dograć tego w ten sposób, żeby oglądać to w formie DVD, chociaż nie wiem, czy fanów metalu jeszcze interesuje balet, ale zdecydowanie było to jakieś. A z Wojwod mam, słucham sobie tego, to trwa ponad 70 minut, zdecydowana większość utworów, jeżeli dobrze widzę, bo chyba 4 są z płyty Nothing Face. Nie z wszystkich płyt w ogóle udało się zagrać chociaż po jednym utworze, jest to dość przekrojowy materiał. A co z tą orkiestrą? No, jak to czasem bywa, czasem pasuje, czasem jak pięść do nosa. Posłuchajmy sobie kończący ten cały materiał, cover Floydów Astronomy Domine. Posłuchajcie sobie całej tej płyty i pozostawiam wyrobienie zdania na ten temat wam, a przypomnę, że oni, jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze w lipcu odwiedzą Warszawę i zagrają koncert. Ja jeszcze sobie zaraz sprawdzę i to wam potwierdzę w następnym wejściu. A zatem z płyty Symfonik, moi ulubieńcy z Kanady, czyli Wojwod.

Wojewod i Orkiestra Symfoniczna z płyty Symfonik. Lecimy. Jeszcze dwa zespoły. Jeszcze nie. Jeszcze jedna rocznica. 40 lat. 40 lat temu ukazał się debiut Candlemass, Epicus, Domicus, Metallicus. Nie mogliśmy zobaczyć ich w Warszawie w zeszłym roku, grających trasę właśnie z okazji 40-lecia tego debiutu. Mają trochę do objechania, więc zaczęli już w zeszłym roku. No i ten Johan, który doszedł do składu i nagrał dwie ostatnie płyty. Przypomnę, on też śpiewał na debiucie 40 lat temu, tylko że był wtedy 40 lat młodszy. A teraz te płyty ostatnie są... Od pewnych zespołów wymaga się więcej, a Candlemass jest jednak współodpowiedzialny za epicki doom metal, jak sama nazwa debiutu wskazuje, ależ oni pięknie tutaj przywrócili do życia te klimaty znane z pierwszych płyt Sabbathów. No, mam problem z tym zespołem taki, że ja lubię całą dyskografię nie lub bardziej, ale niezależnie od tego, kto akurat śpiewa na krążku i co akurat wtedy grali, to jestem fanem. Nawet tych dwóch płyt Dactylis Glomerata i From the 13th Sun, kiedy oni tak naprawdę powinni się nazywać Abstract Algebra, a nie Candlemass, no ale wiadomo, wytwórnia zrobiła swoje i ja lubię te krążki. Ja... Jedyny mam problem i pretensje do tego zespołu, że Mats Leven, który był przez 3 lata wokalistą, zdołał nagrać tylko epkę, a nie duży album, bo zaprawdę powiadam wam, gdyby go nie usunęli zespołu w 2018 roku, przyjmując na jego miejsce Johana, to płyta The Door to Doom brzmiałaby zdecydowanie inaczej. Jestem tego pewien, bo Mats Leven jest wielkim wokalistą i basta. Kto się chce o tym przekonać, a lubi doom metal w stylu Candlemass, to niech sięgnie po 3 płyty super grupy doom metalowej Crux. Będziemy do zespołu Crux jeszcze wracać. Tymczasem z debiutu Candlemass, który pewne rzeczy zdefiniował, Solitude i Crystal Ball. A potem będziemy się żegnać.

Pięknie ta historia wygląda. Candlemas debiut ma 40 lat. No i może chociaż jeszcze jedną fajną płytę nagrają. Czas pokaże. Fajną ostatnio widziałem gdzieś rolkę, stwierdzenie na Insta, że każdy hardkorowiec, jeśli żyje odpowiednio długo, w końcu przejdzie do słuchania doom metalu. Coś w tym jest, bo doom metal jest dobry. Trash trashem, def defem, black blackiem, ale doom doomem. Kończymy. Kończymy gatheringiem, moja ukochana Annekę. Pięknie ukołysała mi do snu w ostatni dzień Mystika. Można było też z nią pogadać. Były rozmowy. W ogóle ten festiwal to przecież nie tylko muzyka, ale duże rzeczy około muzycznych się na nim działo. No, tak jak mówię, spotkałem kolegów organizujących Mystic Festival i się zarzekali, że mamy wszyscy tłumnie wpaść za rok, bo będą się działy rzeczy i oni są tego pewni, że będzie znakomicie w nowej lokalizacji koło stadionu. No, czas pokażę. Bilety póki co są w miarę jeszcze dostępne. 3 dni ma trwać festiwal, 860 zeta chyba pula Early Bird. Nie znając jeszcze żadnych zespołów, które jak zwykle tradycyjnie będą pewnie od września podawane. No, zobaczymy. To co? If Then Else z 2000 roku, na koniec Saturnin, który kończył ten koncert. Ja już tam wtedy byłem w skowronkach, rozpłynąłem się i było naprawdę... Muszę wam powiedzieć, że oni grali ten mandylion w całości prawie... No na takim luzie było widać, że to są muzycy, którzy... No takie rzeczy to oni grają na luzie. Nic to dla nich trudnego. No niestety dopytywałem się osób, które wiedzą. Jest to raczej jednorazowe tournée Annekę z Gatheringiem. To nie jest jej powrót na stałe do zespołu, ale ona niedługo będzie w Warszawie ze swoim solowym setem. Poza tym udziela się cały czas na płytach choćby Devina Townsenda. Więc no chciałbym, żeby wróciła. Nie ukrywam. Chciałbym jeszcze, żeby nagrała jedną płytę z Holendrami. Lecimy. To była audycja Thrashing Madness. Dzięki wielkie za te 2 godziny. Zapraszam za tydzień. No, redaktor Gajewski zapowiedział się, że będzie relacjonował. Zobaczymy. Czas pokaże. To była audycja Thrashing Madness. Mówił do was Lech Obalendowski. Do usłyszenia i złej nocy.